0: Słuchajcie, na poranną gimnastykę nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza z takimi numerami Music Sounds. To Fast Boy w RMF Max. Na dzień dobry!
1: Dzień dobry, ale energia, rewelacja. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
2: I Filip Kliber.
1: To my, tak. I słuchajcie, w nadleśnictwie Lubliniec tam w Śląskim jest kłopot z bobrami. I leśnicy ustawili taką tabliczkę. Uwaga, bobry, a te bobry nawet tą tabliczkę schrupały, ścięły, przewaliły. Koniec.
2: Zezarły?
1: Jak burza przez las idą. No.
2: Ale ja to rozumiem, bo mój pies też nie rozumie tabliczki, sprzątaj po swoim psie.
1: Tam to w lesie muszą być straszne korki, problemy ogromne.
0: No. Czemu?
1: No bo bobry tamują ruch, nie?
2: Tak, tak, no żubry się skarżą, no. Żubry i jenoty.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: To jest Sexy Magic, to jest RMF Max, to jest Wstawaj Anioł, dawaj najlepszy poranek, jaki możecie sobie tylko wyobrazić, jaki możecie w ogóle usłyszeć.
1: My na posterunku, ale za to wiemy, że wy jesteście w pracy już od dawna. No i teraz pytanie, co to jest za praca, jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Chcemy was pochwalić, Filip już pochwalił nas, to my pochwalimy teraz was wszystkich, chcemy być z was dumni, chcemy, żeby cała Polska usłyszała, co robicie, także poznajcie się, przybicie sobie piątkę i wpadnijcie na antenę RMF Max.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, jaki zawód już nie śpi o tej porze, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
1: Słuchaj, no nie śpisz, pracujesz, pewnie zrobiłaś kanapkę, no weź się pochwal, jaka praca nie śpi. Prześlij głosówkę na Instagram albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: Dwie literki na start dnia SM od Riany. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: O tej porze flash prognoza pogody już za moment, ale najpierw jeszcze przypomnijmy wam, że cały czas można wejść do zabawy. Jaka praca nie śpi. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby inni słuchacze was poznali, więc jeśli jeszcze tego nie robiłeś, tak, nie robiłaś, przyślij głosówkę na Messengerze RMF Max. Daj znać, w jakiej pracy jesteś i jaka praca już nie śpi.
0: Zobacz, jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to fajnie jest, kiedy cała Polska wie, w jakim zawodzie pracujesz. Facebook, Instagram, RMF Max jest do twojej dyspozycji. Wciskasz mikrofon, wysyłasz nam głosówkę, my to zaraz puszczamy.
2: A za moment będziesz mógł usłyszeć jeszcze najświeższe informacje, tak żeby się rano zorientować.
3: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. W Katowicach zaprezentowano edukacyjną makietę na temat zielonej energii. Multimedialna ekspozycja pokazuje, jak miasto może działać dzięki OZE, wiatrowi, słońcu i wodzie, a za główne zadanie ma edukować dzieci i młodzież na temat odnawialnych źródeł energii. Makietę można oglądać w bajce pana Kleksa.
4: To jest pewna projekcja tego, jak miasta będą musiały odpowiedzieć na zmiany klimatyczne, które mają miejsce bezdyskusyjnie, i to jest zaprezentowane rozwiązanie niezwykle innowacyjne, nowatorskie, mające przede wszystkim charakter edukacyjny, co nas bardzo cieszy, bo to tych najmłodszych chcemy od początku edukować i pokazywać im, jak będą wyglądały miasta przyszłości.
3: Mówił Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic. Makietę można oglądać za darmo od 18 października. Rusza nabór do drugiej edycji katowickiego programu Smart Lab Akcelerator Akademicki. To jest program skierowany do osób, które mają pomysł na innowacyjny biznes. O szczegółach już teraz nasz reporter.
5: To jest program, w którym młodzi ludzie mogą zdobywać wiedzę na temat biznesu czy sprzedaży. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc studentom przejść drogę od pomysłu do realizacji swojego autorskiego biznesu. W ramach programu studenci wezmą udział w 6 dniach szkoleniowych podzielonych na 3 bloki tematyczne: modelowanie biznesowe, strategię rynkową i sprzedaż. Każda uczelnia może do 23 października zgłosić maksymalnie 2 zespoły do projektu. Szkolenie rozpoczną się 3 listopada, a cały cykl potrwa do 15 grudnia.
3: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: W Gliwicach trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Orlickiego i Powstańców Warszawy. Uporządkowano infrastrukturę podziemną, ułożono krawężniki i wykonano kolejne warstwy jezdni. Aktualnie kładziona jest warstwa asfaltu i wymieniana nawierzchnia chodnika prowadzi w stronę ulicy Gruszczyńskiego. Po tej stronie porządkowane są także miejsca postojowe. A w Świętochłowicach ruszyła kampania edukacyjna na temat właściwej segregacji odpadów komunalnych. Do końca listopada zaplanowano cykl spotkań i warsztatów, podczas których mieszkańcy będą mogli zaczerpnąć wiedzy na temat tego, jak poprawnie sortować śmieci, no i jak unikać błędów. To jest kampania skierowana tylko do osób dorosłych.
7: Ta kampania jest prowadzona w każdej dzielnicy. Najpierw zaczynamy od takiej części prelekcyjno-interaktywnej, bym powiedziała, gdzie mieszkańcy aktywnie uczestniczą w tej prelekcji, są edukowani w zakresie, jaki odpad do którego pojemnika wrzucić. I na razie za nami 2 takie spotkania. Jeszcze w pozostałych dzielnicach będziemy mieli kolejne spotkania w każdej dzielnicy.
3: Mówiła Beata Grzelec-Spetruk, naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta w Świętochłowicach. A więcej informacji znajdziecie w internecie właśnie na stronie Urzędu Miasta. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: To będzie chwila ciszy. To była bardzo krótka chwila ciszy. Dla tych, którzy nie oglądali wczoraj meczu Realu. Boże!
2: Co tam się działo? Ale ciągle wygrali ci, którzy strzelili więcej goli, wyobraźcie sobie, nic się nie zmieniło.
0: Niemożliwe. Tak to jest, jak się właśnie nie strzela bramek, no. Nie strzelasz bramek, przegrywasz, a my strzelamy bramkę do pustej. Summer 12 to 12, 2 po 6. Wstawaj, nie udawaj. Siemano.

0: Trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny numer. Kurczę, to jest Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Trzeba też przyznać,
0: Powiedziałem.
3: No, ale kurczę, no, że tyle pracy nie śpi naprawdę o tej porze.
0: Tak.
3: Jesteśmy z was naprawdę dumni. To jest zabawa Jaka praca nie śpi. Wy nam nagrywacie głosówkę i słyszymy, że na przykład Jaka praca nie śpi.
4: Sekretariat uczniowski w szkole średniej.
0: O, w szkole średniej to już można wiele rzeczy zawalić. I można, codziennie można uczniów jakby się, no, mieć pretensje do nich.
3: I cieszymy się, że nie usypiają po wczorajszym dniu nauczyciela.
0: No właśnie.
4: Jaka praca nie śpi, już wam mówię. Fryzjer, jadę na 6:30 do pracy.
5: O, to chyba jakaś okazja dzisiaj jest, że tak ktoś wcześniej chce uczesanie albo strzyżenie.
3: Tak, trzeba od rana obcinać, nie? Co jeszcze?
4: Payroll nie śpi, ale nie do końca byłabym uczciwa, mówiąc, że tak naprawdę payroll, bo payroll w tym momencie jedzie na poranny trening po to, żeby wcześniej móc zacząć pracę. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy, przepraszam, a ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest?
3: Już tłumaczę. Payroll, czyli korpo, czyli deadline'y, czyli trzeba jechać do pracy ASAP.
5: Pozdrawiamy.
6: Dzień dobry, polskie grupy zbrojeniowe nie śpią.
5: Uff, to całe szczęście.
3: Poczułem się bezpiecznie.
5: Tak.
1: Max.
3: Ekipa, jesteście najlepsi. Cieszymy się, że nam wysyłacie tyle głosówek. To dla was gramy właśnie Zalię. Zalia, tylko kochaj mnie. 9:06.

0: Najlepsze hity od samego rana o 6.18, jak wiedzie Robin Schulz, to mamo, nie sprzątaj, bo Robin pozamiata. No tak, to właśnie działa w poranku RMF Max.
1: Przeglądamy dla was ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że pewna firma, która produkuje takie chipsy w takiej tubce, ma taką halloweenową promocję, że jak zadeklarujesz, podpiszesz taki dokument, że będziesz chciał, żeby twoje prochy...
2: Ale się zaczyna.
1: Jakby skończyły w tej puszce takiej specjalnej, takiej urnie, to będziesz dostaniesz ich zapas na resztę życia. Tam 20 tysięcy sztuk.
2: Fair deal, powiedziałabym. No spoko, takie czarne i trochę ziemniaczane poczucie humoru.
0: Od samego rana, nie? Poza tym też nie polecamy jeść przed przesypywaniem, bo ręce tłuste i w ogóle dajcie spokój.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: www.grzegrzonka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla Ciebie szybko, solidnie, na lata.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: No to jest odpowiednie tempo na poranek. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. Słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My się bawimy razem z wami w zabawie Gdzie są klucze? Mateuko gdzieś te klucze schował i teraz wszyscy będziemy ich szukać, bo ten Ancymon nigdy nie powie, gdzie tych kluczy schował.
0: My robimy na antenie taki dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie są klucze. Dzisiejsza edycja to...
4: To stacja benzynowa, no bo gdzie bywacie rano? Na przykład na stacji benzynowej, także wasze abstrakcyjne odpowiedzi, które zawsze są dobre, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie.
3: Nie ma,
4: także
3: absolutnie.
4: Czekamy na waszą fantazję, zróbcie innym dzień, wymyślcie coś śmiesznego, a jak nie, no to po prostu słuchamy i dobrze się bawimy.
3: Klucze ci spadły.
4: Wiem, ale to nawet nie są, one się same chowają, bo tak powiedzieliście, że ja chowam, one same.
3: Nagraj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, odezwij się do nas, a szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś, wymyśl, gdzie mogą być klucze przy takim dźwięku.
4: Ale to stacja benzynowa.
1: O poranku słuchasz RMF.

0: Tame Impala, SU-136 i czas na wielkie rozwiązanie to tego, na co wszyscy czekają, czyli naszej zabawy. Gdzie są te klucze? Mateuko, gdzieś ty te klucze schował, chłopie.
1: Dzisiejsza edycja to stacja benzynowa.
2: Co rozmawiali nasi słuchacze?
3: Klucze znajdują się w pojemniku na wodę do mycia szyb.
0: O! No, ale szyby są trochę porysowane już teraz.
2: Tak, od razu można zdrapać, no.
4: Klucze są w paczce po chusteczkach, po których wycierałam łzy, tankując auto do pełna.
0: Mamy nadzieję, że chociaż trzywarstwowe.
1: Ale lecimy dalej.
5: Klucze właśnie wpadły do bańki piątki, do której miałeś nalać paliwo.
2: Jesteście naprawdę wybitni, bo znalezienie tylu aluzji, koneksji, to jest, no to o tej porze to naprawdę szacunek. To
1: jest jeszcze jeden mój ulubiony.
6: No jak to, gdzie klucze schowane są za tarczą rządową, dzięki której mamy tak niskie ceny paliw.
1: No tak, oczywiście. O,
2: robią co mogą, no.
0: Dziękujemy ci, rycerzu, na koń!
1: No a gdybyście chcieli zobaczyć, gdzie naprawdę były klucze, to zapraszamy was teraz na poranek RMF Max. Jesteśmy na Instagramie i tam już lata wideo, w którym wszystko jest jasne.
0: Spadło teraz. Znowu ci to spadło. Daj spokój z tymi kluczami.
1: Poranek RMF Max na Instagramie. Wpadaj.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Niskie ceny.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość płata figle. Farma Iluzji to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać, lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Iluzji w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
0: I po reklamie.

0: Nie chcę. 6:47, Roxy Węgiel i miasto w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Skoro mamy już październik, to chyba można śmiało mówić o tym, co będziemy robić w Boże Narodzenie, prawda?
0: No jasne. Ja ostatnio widziałem już tak samo w markecie, że już są normalnie świąteczne rzeczy, które można kupić.
2: No nie? Więc nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy w Polsce
2: nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg, tak. Jak się chce przyjść tylko na wigilię, to jeszcze więcej, ale
3: wiadomo, ktoś może chce odpocząć, wyjechać, no ale jak tam ma być 3000, znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, no, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. No.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No ale nie ma awantury w domu, nie?
2: No to prawda. I można jeść rzeczy na święta.

0: zagraliśmy dla was, żeby to był naprawdę dobry dzień. Wiemy, że lubicie Britney Spears i Toxic w RMF Max na dosłownie 5 minutek przed godziną 7.
1: To czy najwyższa pora na to, żebyśmy mogli zaprosić was na flash, sport i pogodę. Rany się z emocji, aż nawet w ogóle zaplątałem.
0: Zapraszamy.
2: Max, czoło.
1: Matko. Reklama.
3: Rabacik albo psikus? Psikusów nie będzie, a rabaty aż do 2000 zł za metr kwadratowy. Już tak. Odwiedź halloweenowy dzień otwarty inwestycji Panorama 3 Stawy w Katowicach od dewelopera Adatex. 24 października od 10 do 14 przy ulicy Puławskiego 23. Tuż przy Dolinie Trzech Stawów czeka na ciebie szeroka oferta mieszkań gotowych do odbioru ze strasznie fajnym rabatem. Do 2000 zł za metr kwadratowy. Więcej na adatex.pl.
4: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
5: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
6: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
8: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
9: Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Rozdzieńskiego 93.
10: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze, ulica Knurowska 8. Nie czekaj, najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze, czekamy na ciebie.
11: I po reklamie.
12: Karolina.
13: Marek.
12: Zuśka.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Hey, this is Kygo.
15: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Śląsk 88.1 FM.
1: Minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, czwartek i pełny pakiet informacji.
2: Dziś startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce między innymi większej swobody w ochronie granic.
11: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę.
2: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Policja nie bagatelizuje gróźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło już 66 spraw. Można je podzielić na 3 kategorie.
12: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
2: Wyjaśniał komendant główny Policji generał Marek Boroń. Paliwa znowu powyżej 7 i 8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale też na przykład w restauracjach czy kawiarniach.
13: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8-10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
2: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzając fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenda. Magia wraca na wielki ekran. Jest pierwszy zwiastun nowej opowieści z Narni w reżyserii Grety Gerwig. Jak wygląda powrót do świata lwa, czarownicy i niezwykłych przygód?
16: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
2: Magia. A nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego, dodaje Kasia Sobiechowska-Szuchta.
17: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A sport zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, no i całkiem imponującego bilansu bramek we wszystkich meczach. Padło ich aż 46. W którym meczu najwięcej?
1: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu.
2: Zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem meczu Rudiger, dodaje Wojciech Marczyk. W drugim z hitowych starć PSG pokonała na wyjeździe 4-2 Manchester City. Dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły. O tym więcej za godzinę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w Lidze Mistrzów z niemieckim Magdeburgiem 27-30. No i to druga porażka Kielczan w obecnym sezonie.
17: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Pogoda może jeszcze nie wszędzie rozpieszcza, no ale przynajmniej nie funduje dziś porannej przygody ze skrobaczką. Bez przymrozków dziś. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze. Niecałe 2 stopnie, najcieplej w Ustce, prawie 13. Pogodowe zawody dzisiaj wygrywa zachód Polski. Tu najcieplej, całkiem sporo przejaśnień. Na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. Najmniej w Zakopanem, tu dzisiaj maksymalnie 9 stopni.
18: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
0: No to po takiej pogodzie, Kinga, dziękujemy. To tak, możemy zaczynać tak, naprawdę proszę. Optymistycznie ten dzień.
1: Dziękujemy bardzo, będzie na pewno dużo cieplej, bo mamy gorące hity na maksa. Somber już czeka, Laru, będzie Oskar Sims. Ludzie, kogo tutaj będzie po godzinie 7? Dobrze, że jesteście z RMF Max.
0: No i oczywiście stała ekipa o poranku z wami, Mateusz Marek,
1: Karolina Kowalska,
0: Filip Kliwer.
1: Za ciebie
0: dzień
1: się przedstawiliśmy.
0: Dzień dobry.
1: Dzięki wam. Nie wiedziałem co powiedzieć. 4 po 7, o!

0: Do francuskich tostów w RMF Max jeszcze dorzucamy francuskie numery. La Rue! Bulletproof 11 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: I już za momencik wszyscy będziemy się świetnie bawić, słuchając, jak my nie pamiętamy nic z podstawówki.
0: Absolutnie.
3: Ta zabawa nazywa się Do tablicy. Proszę, wy możecie wygrać stówkę kieszonkowego.
1: Dzisiejsza kategoria.
0: To język polski, moi kochani.
2: Szukamy drużyny, która ma obowiązkowo na pokładzie ucznia albo uczennicę, bo właśnie to oni nas będą grillować i zadawać nam pytania.
3: I pokazywać, jak bardzo nic nie pamiętamy. Tak. Więc co robimy? Zgłaszasz się zabawną nazwą swojej drużyny, która jest najbardziej polska, jak to jest możliwe, czyli, nie wiem, Grzeg Żółki.
0: Albo Mickiewiczowie. No albo... wymyślcie po prostu coś fajnego i podeślijcie do radia nam, no.
2: Jak to zrobić? Prosta sprawa. Zwykły SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów, pod numer 3001. Tam śledzie nazwę drużyny, a do zgarnięcia jest stówka i masa świetnej zabawy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, polska nazwa drużyny.
2: No i namówił.

0: No, to jest kolejna dobra informacja o poranku. W RMF Max mamy dla was nową Taylor Swift.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A druga dobra informacja jest taka, że jak codziennie bawimy się z wami w zabawie do tablicy. Proszę, dzisiaj z języka polskiego będzie przepytywać Karolinę drużyna mistrzów ortografii. Joanna, Zuzia i Krystian. Siemano wszystkim.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Super. Super, że jesteście. Wszyscy teraz sprawdzają wiedzę z podstawówki, a my cierpimy, bo to my dostajemy te pytania. Bardzo proszę, Filip, wystartuj
0: naszą zabawę.
2: Naszą zabawę. Zuzia, uwaga, będziesz się przygotowała i pytała Karolinę.
1: Do tablicy, proszę.
0: Już jestem przy tablicy, proszę
3: mamy
0: mnie pytać.
3: Mamy Zuzę, mamy pierwsze pytanko, głośno, wyraźnie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: W którym zdaniu występuje orzeczenie imienne? Ola czekała na autobus, Ola cierpliwie czekała. Ola kupiła bilet, Ola jest cierpliwa.
3: Karola, bardzo dobre pytanie, Karola. Gdzie jest to orzeczenie imienne?
2: No? Pamiętaj, no bo to się różni od orzeczenia.
0: Ostatnim.
4: Dobrze.
3: No, ale strzelała. To jest dowód na to, że jak coś nie wiesz, to też możesz trafić. Bardzo dziękujemy, Zuziu. Drugie pytanko od ciebie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: Daniu, wczoraj bardzo szybko pobiegliśmy do szkoły. Wyraz bardzo jest przymiotnikiem, zaimkiem, przysłówkiem, czasownikiem.
3: Wyraz bardzo, Karolina.
0: Jezus, jesteś bardzo łaskawa chyba, bo dajesz mi po prostu możliwość wyboru A, B, C, D.
3: Tak.
0: Więc to już jest podpowiedź. Myślę, że przymiotnikiem.
4: Źle.
3: A skoro... Przysłówek jak bardzo?
2: A skoro Karola odpowiedziała źle,
0: to... Myślałam, że wie.
2: Co to znaczy? Znaczy, Zuzia, że wygrywasz od nas stówkę kieszonkowego w zabawie do tablicy, proszę. A my będziemy się śmiali z Karoliny do końca dnia na pewno.
0: No.
3: Jesteście fantastyczni, bardzo wam dziękujemy. Zrobiliście wszystkim dzień.
2: Rzeczywiście, mistrzowie ortografii, no jak nic, no. Przysłówek, przymiotnik, orzeczenie.
3: Tak, to jest ortografia.
0: Imienne.
3: No.
1: Poranka RMF Max.
2: Tak, to jest z ortografii.
0: Przecież... Jak to było, co, bardzo szybko?
2: Bardzo szybko, teraz wyłącz mikrofon.
5: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?

0: weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ale bęgery wlatują do RMF Max z samego rana. Jamal i Polisman to właśnie ten kawałek robi wam dzień.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Fajna robota do wzięcia za 10 koła miesięcznie. O. Prosta. Słuchajcie, trzeba liczyć pingwiny na Grenlandii. Są pewne trudności, nie ma za bardzo bieżącej wody, raz w tygodniu bierzesz prysznic i trzeba nosić ze sobą cały czas taką przenośną toaletę.
4: Oj, oj.
3: Ale to jakby, może to nie jest taki duży problem. No.
0: Dycha na miesiąc, nie? No bez jaj.
4: No naprawdę, tak. Nie ma luksusów, ale jak nie ma luksusów, no to przynajmniej nie trzeba będzie szyb skrobać, bo nie masz też samochodu.
0: No i można liczyć, że raz na jakiś czas też Trump wpadnie.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: Ale jako pingwin wpadnie, czy jako...
0: Tak, pomarańczowy.
3: Pogadać z pingwinami.
0: Fast Boy Music Sounds.
3: Jak robi pingwiny?

0: Do kawy w biegu, do śniadania, do pracy o poranku Neptunika i Łoty w RMF Max. 23 minuty są do godziny 8.
1: I najważniejsze informacje z Chin, ponieważ właśnie tam w jednej z prowincji znaleziono najstarszego grzyba na świecie. Jego rodzina została założona krótko po tym, jak zaczęły wymierać dinozaury.
0: Jego rodzina?
1: Tak, grzyb tego grzyba. 65 milionów lat temu, no tyle ma po prostu ten grzyb. No.
2: Wspaniale, to ten grzyb chyba z całą rodziną to się musiał bawić na pierwszym Sylwestrze z panią Marylą i pierwszą inkarnacją. Nacją Edyty. Górniak. Max. RMF
3: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Rozdzieńskiego 93.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ile ja bym dał, żeby móc śpiewać tak jak śpiewa Mrozu i Kacperczyki właśnie w tym numerze. Wszystko, czego chciałem o godzinie 7.48 w RMF Max.
1: Ty, a ja widzę, że mamy dzisiaj 40 tysięcy minimum w sejfach w złotej kumulacji.
2: Ale nie, bo ty źle widzisz. Ja widzę, że zobacz, no weszło nam podbicie, teraz jest minimum 45 tysięcy.
0: A skoro tak,
2: w złocie albo w gotówce.
0: Dorzućmy jeszcze taki bonusik, skoro tak. I mnożymy właśnie teraz każde zgłoszenie razy 445, ale tylko przez 5 minut, moi drodzy.
1: No, słuchajcie, słuchacie nas, chcemy, żeby ktoś wygrał i żeby to było dzięki temu, że jesteście z nami rano w RMF Max, no proste.
2: No to wyślij SMS i wejdź do losowania teraz, bo 5 minut naprawdę minie bardzo szybko, zanim się zorientujesz. Przyślij hasło Max SMS-em na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo wejdź przez rmfmax.pl do zabawy.
1: W sejfach jest milion, minimum w sejfach 45 tysięcy, a wasze szanse pomnożymy teraz razy 445.
2: Max. 7467. Śli hasło Max. Teraz 5 minut trwa runda bonusowa.

0: answer.
1: 7:56 na zegarach. Czas na Flash Sport i prognozę pogody punktualnie o godzinie 8, także zostańcie ze Wstawaj, nie udawaj, bo już za chwilę mamy dla was komplecik informacji.
2: RMF Max. Reklama.
3: Rabacik albo psikus? Psikusów nie będzie, a rabaty aż do 2000 zł za metr kwadratowy. Już tak! Odwiedź halloweenowy dzień otwarty inwestycji Panorama 3 Stawy w Katowicach od dewelopera Adatex. 24 października od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23, tuż przy Dolinie Trzech Stawów. Czeka na ciebie szeroka oferta mieszkań gotowych do odbioru ze strasznie fajnym rabatem. Do 2000 zł za metr kwadratowy. Więcej na adatex.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Dzień otwarty Mieszkaj w mieście na tysiącleciu. Już 17 października przy zakupie mieszkania miejsce postojowe za złotówkę oraz koszty notarialne gratis. Startujemy o 9. Do zobaczenia przy Zawiszy Czarnego 16b.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
9: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
10: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
11: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, macie u nas wszystko. Flash, sport, prognozy, pogody. To o 8. Kinga Nyga znowu z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, w pełnej gotowości. 100 konkretów miało zmienić Polskę w 100 dni. Dziś miała trzecia rocznica wyborów. Ile obietnic udało się zrealizować?
3: Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikurzystek z 23 do 8%.
2: Podsumował Krzysztof Berenda. Zdaniem premiera przeszkodą były wojna, bałagan po poprzednikach i prezydenckie weta. Teoria to za mało, potrzebne są ćwiczenia i konkretne działania. Tak po ostatnich incydentach w polskich szkołach mówią nauczyciele. Na co jeszcze zwracają uwagę?
4: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia.
5: Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
4: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze śródmiejskiej podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP. On umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych.
2: Tyle Michał Radkowski. Od rakiet po satelity polskie firmy z sektora kosmicznego mogą powalczyć o prawie 2 miliardy złotych nowego wsparcia.
6: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
2: Mówił Michał Dobrołowicz. Przed nami chłodniejszy i miejscami deszczowy weekend, dlatego już teraz sprawdzamy, jakie macie patenty na rozgrzanie.
7: Może jakaś ciepła zupa?
8: Krem z dyni.
9: Krem z dyni.
10: Pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
8: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
11: To ja to rosołek zawsze. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
2: No a jak żona częściej ugotuje taką zupkę?
11: Nie, no jak ugotuje, to będę ja, też się skończy ta zupka.
2: No wiadomo, komu nie odmawiać, a z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Magdalena Greinert.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Za nami wieczór pełen piłkarskich emocji. PSG ograło Manchester City 4-2, no ale prawdziwy thriller rozegrał się w Rzymie. Real Madryt przegrywał już 1-3, by w końcówce odwrócić losy meczu i wygrać 4-3. Zwycięska bramka padła w 90 minucie.
12: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka Antonio Rudiger!
2: No a dzisiaj ważny wieczór w Lidze Europy przed polskimi klubami. Lecha czeka wymagający mecz z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia powalczy o pierwsze zwycięstwo po serii ligowych niepowodzeń. Jutro startuje nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie, który jutro zmierzy się z GKS-em. Mistrzowie Polski w mocnym składzie. Dołączyli do niego między innymi Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Pogoda dzisiaj, no może bez fajerwerków, ale też bez jakichś większych przykrych niespodzianek. Najwięcej chmur na wschodzie, tu też może przydać się parasol. Z kolei na zachodzie więcej przejaśnień i słonecznych akcentów. 11 w Białymstoku, 13 stopni w Krakowie, a z przyjemnej 15 będą się dzisiaj cieszyć mieszkańcy Szczecina czy Zielonej Góry. Ale chyba i tak nikt nie cieszył się tak jak Karolina, którą dzisiaj zachwycił poranek na rynku głównym w Krakowie, no bo tam dzisiaj dużo pastelowego różu.
1: No także jak nie wiecie w co się ubrać, to bardzo proszę, pastelowy róż wygląda przepięknie, potwierdzam.
2: Rządzi.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
1: Prawie 5 minut po godzinie 8, no i jak z nami zostaniecie po 8, to będziecie mieli szansę zgarnąć bilety na koncert weekendowy Gipsa.
13: O tak, także warto zostać, warto nas słuchać, już za chwilę odpalamy konkurs. Kinga widzę, że ma taką chrapkę na te bilety, ale Kinga
2: ale nie.
13: Na słuchaczy.
2: Ale tak jakoś tak między nami, nie.
1: To, nie, to na słuchaczy, także dla was, bądźcie, grajcie, będzie
13: ja
1: fajnie.
13: Zostaję.
1: Ty ja zostaję, też nie dostajesz.
13: Zostaję, mówię.
1: Ale nie dostaniesz.
13: Nie, biletu. Rozdam.
1: Dobrze,
13: zgoda. Obiecuję, rozdam.
1: Wstawaj, nie udawaj, 5 po 8, dzień dobry.

0: ta energię dało wam oczywiście Imagine Dragons, Believer w RMF Max.
1: Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No tak jak tutaj, to się nigdzie nie uśmiejecie. Zapraszamy. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. A w Stanach trwają prace nad stworzeniem takiej czapki, która będzie odczytywała myśli osoby, która będzie ją miała na głowie. Ma to działać tak, że zamiast po prostu, nie wiem, komputera, aplikacji, będziemy używali czapki, do której polecenia dla AI będą przekazywane bezpośrednio z naszego mózgu.
4: W końcu by można było odczytać to, jakie piosenki mam w głowie. Tylko jedno w głowie mam.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Najgorzej, jak założysz i tak nic. Nie widać.
4: Gryffindor!

0: To jest RMF Max, to tutaj tak dobrze gramy All of My Love, to jest Wstawaj, nie udawaj. Co więcej, nie tylko dobrze gramy, ale też wysyłamy was w naprawdę fajne miejsca.
1: Słuchajcie, poranka, jesteśmy razem w jednej ekipie, robimy sobie razem dzień, no i mamy dla was bilety na koncert Gipsa.
2: Tylko
1: Gipsa!
2: Gipsa, który będzie już w najbliższą sobotę grać na Torwarze w Warszawie. No i jeżeli chcecie wziąć udział w tej naszej super zabawie, to teraz musisz wejść na Facebooka albo Instagrama RMF Max i nagrać nam głosówkę z odpowiedzią.
0: Jaki miałbyś pseudonim? Miałabyś pseudonim jako raper albo raperka, no i dlaczego? No bo nie wytrzymamy bez... Nie, my chcemy wiedzieć, jacy raperzy nas słuchają.
1: Karo, jaką byś była raperką?
0: Ja bym była Young Karo, po prostu.
1: Oczywiście, to od razu to się rozumie sam przez się.
2: Ja byłbym Kalibur.
0: Okej.
2: Okay. Po prostu Kalibur, super. Fajna ksywa po tacie, nie?
1: A nie, że 44. A ja byłbym ten, Lil M4T3 USZ, wykrzyknik, #. Wiadomo, bo mam skomplikowaną osobowość. Bilety dla ciebie i twojej ekipy, tak?
0: Na koncert Gipsa soboty i tak jest na warszawskim Torwarze. Nagraj nam głosówkę, jaki miałbyś pseudonim jako raper albo raperka i dlaczego?
1: Ile tych biletów jest? Cztery?
2: Cztery.
1: Cztery bilety, tak?
2: Tak, cztery, no.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Daci i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
15: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
15: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
17: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
10: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
17: I po reklamie.
18: No i... Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: What's up, it's Sean Paul.
22: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.

0: To Bi Romeo i jego Fly High, 8.29, a wy macie najlepszy możliwy czwartek dzięki takim hitom.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Słuchacie poranka w RMF Max i macie z tego profity, przywileje, korzyści, bonusy, a przede wszystkim świetną zabawę. Już wjechałem w raperski klimat, bo można było u nas właśnie teraz wygrać bilety na Gipsa.
3: Dla całej waszej paczki Gips gra w sobotę na warszawskim Torwarze, no i pytaliśmy

0: Was, jak nazywaliście, jakbyście się nazwali, jaką mielibyście ksywę jako raperzy albo raperki? No było mnóstwo propozycji, ale ta absolutnie skradła nasze serce. Uwaga!
1: Yo, yo, yo. Gdybym była raperką, nazywałabym się Wściekła Żmija, bo mój mąż tak na mnie mówi. Bo wiesz, czasami tak do niego nawijam, że totalnie mnie nie rozumie.
2: Totalnie, nie kuma twojego przekazu, wiadomo.
3: Nie, spokojnie, w Ameryce by się nazywała Lil Zaskroniec. Super!
0: Ale Ola, dzięki temu prześlizgniesz się na koncert Gipsa z całą swoją ekipą, więc bawcie się dobrze.
2: Brawo, brawo, brawo dla wszystkich.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: No i byśmy zagrali Gipsa specjalnie dla...
0: Abyśmy zagrali.
2: Wściekłej Żmii?
3: Angry.
2: Piękny świat.
5: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
6: Weź już ten płyn lepiej.

0: Take me back! Kygos ma 39, matko, jak ja to wykrzyczałem, ale no taka jest energia w RMF Max, nie trzeba pić trzeciej albo ósmej kawy.
1: Totalnie. Firma ta, która ma trzy paski na ubraniach zawsze, słuchajcie, pozywa inną firmę z Australii, która sprzedaje dresy z czterema paskami. Zdaniem tej firmy, która ma trzy paski, to cztery paski wprowadzają klientów w błąd. Że noszą trzy paski, a noszą cztery paski.
2: No ale wiadomo, są tacy, którzy dresy Abibas, Abidodis, Adidadadas, o zawsze nosili z dumą, jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, prawda? Zwłaszcza jak trzeba było to wszystko przymierzyć na kartonie. Jeszcze od spodu wiało pod podłogach.
1: I ktoś jeszcze ci zaglądał.
2: Tak.
1: A pani mówiła, że nie ma większego rozmiaru.
0: Nie, ładnie się prezentuje kawaler w tych spodniach.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: na sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Lost Frequencies i Paraiso 8.49.
1: Słuchajcie, dzisiaj trzymamy za was kciuki, bo kurczę, codziennie są emocje i codziennie ktoś zgarnia fajną kasę w złotej kumulacji. No codziennie czekamy i szukamy, kto dzisiaj będzie mógł odebrać ten telefon.
2: A dzisiaj to jest minimum 45 tysięcy złotych w sejfach. Także jak tylko odbierzesz telefon, to masz to na start. Ale wiadomo, że też kusi, żeby zawalczyć o ten prawdziwy, okrągły milion.
1: Czy my za coś płacimy teraz? Czy to jest chodzi, że każdy będzie mógł sobie zapłacić za wszystko?
0: Każdy może zapłacić za absolutnie wszystko, bo jak wygrywasz bańkę złotych, no to proszę cię, czego sobie nie kupisz, no.
2: Dawaj, to jest naprawdę proste. Poczuj emocje. Zgłoś się SMS-em z hasłem max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl. Po co? Po to, żeby na przykład móc tak telefonem w prawo, w lewo machać i płacić za wszystko, na co masz ochotę.
1: Minimum 45 tysięcy w sejfach, w złocie albo w gotówce. Milion do zgarnięcia. Hasło max na 7467. Ślij teraz.
2: No ale ja lubię ten dźwięk. Zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy, które mogę wydać. Wasted w RMF Max i 9 minut do godziny 9.

0: tylko godziny 9. A co? Już za chwilę będzie flash i prognoza pogody.
1: Wycieczka, słuchajcie, przyszła.
2: Teraz, na co myśmy się umówili?
1: Na to, że zapowiemy flash, prognozę pogody i sport w RMF Max, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci.
2: A nie, żebyśmy my byli dziećmi. Kliber, ty jesteś naprawdę, wiesz co?
0: Myślałem, że jednak tak mam powiedzieć.
3: Ludzie, z kim my tu musimy pracować, naprawdę?
0: No to zostaniecie?
2: Całe szczęście.
1: Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy będą za chwilę w radiu. Dobra.
2: Zaraz będziecie w rękach...
1: Wyłączamy mikrofony i on się tym zajmie.
2: Profesjonalistów. Proszę bardzo, Filip, normalnie na flesza sport i pogodę zaproś.
0: Flesz, sport i pogoda zaraz w RMF Max. RMF Max. Po 9:00. Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: Dzień dobry.
14: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
13: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
14: Interesujące, ale co to?
13: Lokata Banku Pocztowego.
14: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
15: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
16: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
18: No ale że już?
17: No już.
18: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
17: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
18: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
17: No oczywiście.
19: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.
20: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Dzień dobry, czas na flash i na prognozę pogody. Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności w Żywcu. Zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łęczycy.
21: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
20: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
22: To jest RMF Max Śląsk.
20: Jesień coraz wyraźniej daje nam o sobie znać także na drogach. Jak o poranku informuje nas śląska policja, wczoraj na drogach regionu doszło do niemal 160 zdarzeń drogowych. 7 osób zostało rannych w wypadkach tylko tego jednego dnia, a dziś od północy też już 25 kolizji i stłuczek. Kłopoty na podkacie na TK86 w dwóch miejscach. Po pierwsze w Katowicach, na pasach na Sosnowiec mamy kolizję dwóch osobówek i także na odcinku katowickim na pasach na Tychy. Tam podobna sytuacja, dwie osobówki spotkały się trochę za blisko. Zatrzymano mężczyznę poszukiwanego 3 listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania. Śląscy policjanci ustalili, że ukrywa się w Czechach. Poszukiwany jest już w więzieniu. Marcin Buczek przynosi te informacje. Za co mężczyzna był poszukiwany?
23: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboje z bronią palną. W tle jest produkcja i sprzedaż znaczącej ilości narkotyków. Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią palną. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał również pieniędzy. Kilka razy podpalał także samochody. I to również miał być sposób, by zmusić innych do przekazania mu gotówki. Poszukiwany łącznie był skazany na prawie 8 lat więzienia, a poszukiwała go prokuratura w Opolu oraz sądy w Katowicach i Bielsku-Białej.
20: Tyle od Marcina. A na koniec trochę sportowych informacji z regionu. Obrońcy tytułu mistrzowskiego siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie rozpoczynają walkę o obronę tytułu mistrza Polski. W nowym sezonie dużą część meczów siatkarze z Zawiercia zagrają w Sosnowcu. Będą to mecze zarówno w europejskich pucharach, jak i w klubowych mistrzostwach świata.
24: Bardzo się cieszymy, że trafiliśmy właśnie tu na ten obiekt, gdzie czujemy się po części jak w domu. Rozgrywamy tutaj bardzo dużo spotkań. Piszemy gdzieś tam wspólną historię, tak jak w zeszłym roku chociażby Mistrzostwo Polski zdobyte tutaj. Cała organizacja jest tutaj świetna. Czujemy się, można powiedzieć, jak w takim drugim domu.
25: 20% kibiców to są mieszkańcy Sosnowca, a 40, około 40 to mieszkańcy naszego regionu. Co myślę jest taką wartością dodaną tak dla Areny Sosnowiec, jak i dla samego klubu.
20: To mówili Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. I jeszcze krótko, prokuratura okręgowa w Sosnowcu, która oferuje placówkom edukacyjnym spotkania poświęcone zjawisku hejtu, przemocy słownej i agresji w internecie. Prokuratorzy opowiedzą na nich o odpowiedzialności prawnej za tego typu zachowania, a młodzi ludzie dowiedzą się także, gdzie szukać pomocy.
22: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Zaglądamy sobie do prognoz pogody dla Śląskiego, a tam zdaniem synoptyków będzie pojawiać się słońce, no ale na razie to chmury są w przewadze. Na termometrach w regionie maksymalnie 13-14 stopni. Jak na tę porę roku to nie tak źle, opadów nie przewidujemy, a wiatr wiać ma głównie od północnego zachodu, powieje łagodnie. W porywach może się zerwać do 20 km na godzinę, ale to raczej maks. Ciśnienie cały czas wysokie, to sprzyja dobremu samopoczuciu, no i dzięki temu też pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna, podobna do tego, co na skali.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Właśnie pokazaliśmy Karolinie stronę z sucharami i nie może się uspokoić. Ale to są suchary z 2007 roku, a ona się ma świeży, nie?
1: Spłakała ją dzisiejszy, bo dzisiaj jest dzień mycia rąk. Dlaczego ręce nie mogą być wisieć w górze? No. Bo ręce opadają. Dobra. No wiadomo, no tam. Ręka w górę komu się podobało.
0: A my rękę w górę podnosimy i wam makamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
2: Karolina Gomalska.
1: Mateusz Parek. Ona się spłakała. Co tam było, z tym kotletem, czy co?
2: Jak się nazywa? Kot, który lata. Kotlecik.
1: No właśnie. To ona do dzisiaj przeczytała pierwszy raz.
0: No. Jutro jej pokażemy te matematory, także bądźcie z RMF Max.

Happiness is so sad, to Swedish House Mafia i Licky Leaf, RMF Max, a nam ta tytułowa radość już coraz mocniej się na buziach pojawia, no bo to już czwartek, czwarteczek, czwartunio, weekend, może nie na wyciągnięcie ręki, ale blisko. A jak odhaczymy to przed południe, to będzie jeszcze bliżej, a odhaczymy błyskawicznie, bo to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, za chwilkę Oskar Cyms i Daj mi znać. A ja daję znać, że dzisiaj będzie można się u nas solidnie wzbogacić, niedługo szczegóły.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chcę.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień otwarty Mieszkaj w Mieście na tysiącleciu. Już 17 października. Przy zakupie mieszkania miejsce postojowe za złotówkę oraz koszty notarialne gratis. Startujemy o 9. Do zobaczenia przy Zawiszy Czarnego 16b.
2: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: I po reklamie.

Ring My Bell od Aicha w tej fajnej polskiej wersji z Matą. Znaczy obie są fajne, ale jakoś tak po polsku to nam trochę bardziej wchodzi. Słuchacie RMF Max Śląsk. Widzę, że dzisiaj pogoda na Śląsku. No zależy jak spojrzeć. Jak na połówkę października nie ma dramatu, chociaż mogłoby być lepiej, mogłoby być trochę więcej słońca i mogłoby być odrobinę cieplej, ale nie narzekajmy. Pamiętacie, że były takie październiki, gdzie mieliśmy o tej porze przymrozki na Śląsku, a teraz solidne 8-9 stopni, będzie 13 w ciągu dnia. No nie ma dramatu. Słuchajcie, z innej beczki czas na pytanie dnia do pracy. No i dzisiaj tak nietypowo, bo będziemy pytać o rzeczy, których nie widać. Albo inaczej, widać, ale ich zazwyczaj nie zauważamy. Dzisiaj chciałem was zapytać o najbardziej niedoceniane przedmioty w pracy. Takie, które wiecie, jakich nie ma. O, to dopiero pojawia się problem, bo okazuje się, że daleko bez nich nie zajedziemy. Uruchomcie wyobraźnię, piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można też nagrać głosówkę Czekają gadżety. No i oczywiście swoje odpowiedzi usłyszycie na antenie. Najbardziej niedoceniany przedmiot w pracy.

0: z nami i Prima Donna, świetnie się rozkręca ten numer, ale jak my się rozkręcamy w zabawie Złota Kumulacja, to jest, słuchajcie, nie do ogarnięcia. Jeszcze wczoraj minimalna kwota, którą można było zgarnąć w finale, to były niecałe 20 tysięcy złotych, a dziś już dostaliśmy informację, że w naszych sejfach w dzisiejszym finale nie będzie mniej niż 45 tysięcy złotych. Może być tylko więcej, czyli jeżeli oddzwonimy do ciebie w finale, to na pewno już masz 45 tysięcy złotych, którego sejfu byś nie wybrał czy nie wybrała. I to już jest świetnie, a możesz przecież zgarnąć nawet 1 000 000 złotych. Taka kwota też się w sejfach czai. No to w tej sytuacji pozostaje już tylko jedna rozsądna decyzja: dołączyć do zabawy, póki jest taka okazja. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam czekają na was fajne bonusy za dołączenie, albo jeżeli chcecie prościej, no to po prostu ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 492 i jesteście w grze i możecie dzisiaj zgarnąć minimum 45 tysięcy, a maksymalnie 1 000 000 złotych. Wyobraź sobie te pieniądze na twoim koncie i wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7467 hasło MAX. Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota Kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Zaglądamy sobie do prognoz pogody dla Śląskiego, a tam zdaniem synoptyków będzie pojawiać się słońce, no ale na razie to chmury są w przewadze. Na termometrach w regionie maksymalnie 13-14 stopni. Jak na tę porę roku to nie tak źle, opadów nie przewidujemy, a wiatr wiać ma głównie od północnego zachodu, powieje łagodnie, w porywach może się zerwać do 20 km na godzinę, ale to raczej maks. Ciśnienie cały czas wysokie, to sprzyja dobremu samopoczuciu, no i dzięki temu też pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna, podobna do tego, co na skali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: RMF Max. RMF Max Śląsk.

Przed chwilą to DubDog, Svezo i Sark w RMF Max Śląsk. Słuchajcie, miałem dzisiaj sen. Śniło mi się, że się obudziłem. Tak, wiem, dziwne, ale tak było w tym śnie. Obudziłem się i już był marzec. Już się wiosna budziła, zieleń się przebijała, już było po zimie i tak sobie pomyślałem, że to całkiem fajnie byłoby tak zapaść w sen zimowy jak niedźwiedzie w październiku, obudzić się gdzieś tam w marcu, jesień, zimę przespać. Dobrze, jesieniary, jesieniarze, nie strzelajcie, to by było tylko dla chętnych, no. O pogodzie na Śląsku niedługo sobie będziemy mówić. Najpierw flash, punktualnie o 10:00. Między innymi zajrzymy sobie do Świętochłowic, gdzie czegoś takiego nie było od 60 lat. Nowe mieszkania komunalne wybudowano w Świętochłowicach. Szczegóły za moment, teraz Karol G i Baby Wow. RMF Max.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
3: Poznaj najwygodniejsze, oryginalne, modne półbuty i butki od Neścior. Skórzane, ręcznie robione, designerskie obuwie premium. Idealne dla Ciebie. Już teraz zapoznaj się z jesienno-zimową kolekcją na www.neścior.com. Neścior, marka, która wyznacza kierunek w tworzeniu obuwia damskiego. www.neścior.com.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Lidl, to się opłaca.
1: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze, ulica Knurowska 8. Nie czekaj, najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze, czekamy na Ciebie.
0: I po reklamie.
2: Tu Kasia.
3: Jestem Radek, a to moja ekipa.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: Śląsk 88.1 FM.
7: Słuchajcie, RMF Max Śląsk, mamy 10. Czas na flash i na prognozę pogody. Maciek Borchulski, witam Was ponownie. A właśnie teraz powinien ruszać proces w sprawie Kolegium Humanum uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Fałszywe świadectwo ukończenia studiów miało umożliwić mu zasiadanie w radach nadzorczych Skarbu Państwa.
8: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
7: Mówił Jacek Sutryk. Wśród oskarżonych są też politycy PiS, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
1: To jest RMF Max Śląsk.
7: Policjanci ze Świętochłowic zatrzymali podejrzanego 38-latka, a podejrzany jest o dokonanie rozboju na starszej kobiecie. Mężczyzna miał wyrwać seniorce torebkę, a kobieta przez to spadła ze schodów. Jego łupem padły pieniądze oraz rzeczy osobiste. Działał on w warunkach recydywy. Na wniosek policjantów sąd zastosował wobec niego od razu tymczasowy areszt. Zostanie za kratami co najmniej 3 miesiące, a za przestępstwo rozboju grozi mu nawet 15 lat więzienia. Po raz pierwszy od 60 lat w Świętochłowicach wybudowano od podstaw nowe mieszkania komunalne. To jest inwestycja, w której bardzo duży udział ma miasto. Mieszkania są przy ulicy Śląskiej. Co to są za budynki i ile ich jest? Pytamy w mieście.
9: Dwa budynki, 74 mieszkania. W jednym budynku 36, w drugim 38. Do tego dochodzą jeszcze dwa lokale usługowe. Ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Wszystkie mieszkania zbudowane w systemie pod klucz, co oznacza, że w rzeczywistości mieszkańcy, najemcy wchodzą, montują swoje meble i mogą mieszkać, bo system pod klucz oznacza, że łazienka jest już zrobiona, że kuchnia jest już zrobiona. Nie ma w zasadzie, panowie, tylko mebli. Meble trzeba sobie we własnym zakresie wprowadzić i można mieszkać.
7: Mówił Rafał Lataś, prezes SIM Śląsk. A w RMF Max Śląsk przenosimy się na dworzec. Koleje Śląskie organizują dzisiaj akcję Pociąg do Zdrowia. Przez cały dzień w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach wolontariusze będą promować profilaktykę raka piersi i zapraszać na mammografię do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Więcej na temat tej akcji w relacji naszego reportera.
10: Data całej akcji nie jest przypadkowa, bo to przecież dzisiaj przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
11: To w sumie 250 plakatów informujących w przestrzeni pojazdów o dostępności badań profilaktycznych. Akcja Pociąg do Zdrowia wpisuje się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej.
10: Dodam tylko, że kampania będzie widoczna w pociągach Kolei Śląskich do końca października.
7: Tyle na ten temat od Amadeusza Biurkowskiego. A ponad 130 pacjentów miesięcznie obejmuje opieką poradnia żywieniowa z Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Jej personel konsultuje także chorych w Katowickim Centrum Onkologii, gdzie z kolei przyjmuje się około 40 osób miesięcznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Wielkich zmian pogodowych na Śląsku i w Zagłębiu się nie spodziewajcie. Zdaniem synoptyków dziś nad miastami aglomeracji słońce może się przebijać, tylko czasem chmury będą dominować. Na termometrach maksymalnie 13-14 stopni. Najchłodniej w Zabrzu, opadów jednak nie przewidujemy, przynajmniej na razie, a wiatr wieje z północnego zachodu łagodnie, w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom, no i powinna być też dość stabilna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Hity na maksa.
2: Hitów na maksa nie zabraknie w tej godzinie. Na pewno już teraz Armin nam 10 otwiera ze zmysłową Saszą na wokalu Everlasting. A w tej godzinie jeszcze m.in. Tame Impala i Robin Schulz. Dawid Miązek, a to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

No i co, trzeba kombinować z tytułem? Nie trzeba wcale, duet Fastboy nagrał fajne muzyczne brzmienia. No to nazwali piosenkę po prostu Music Sounds. Przed chwileczką w RMF Max. Przypominam dzisiaj pytanie dnia do pracy. Piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Nagrywajcie, jaki jest najbardziej niedoceniany przedmiot w pracy. Można zgarnąć nasze gadżety. I do tego niedługo sobie wrócimy. A teraz wracamy do grania z takim klasykiem, już można powiedzieć. Grupson nas zabiera na szczyt.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
14: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Rozdzieńskiego 93.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie. RMF Max.
20: RMF Max Śląsk.

0: końca. Oskar Simpson bez końca, my niezmiennie bez końca sprawdzamy, jakie są najbardziej niedoceniane przedmioty w pracy. To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Robert pisze kalkulator, no w niektórych zawodach na pewno. Szymon napisał alkomat, okej. A tu mamy taką głosóweczkę od Anety.
1: Kosz na śmieci, bo przyjmuje więcej problemów niż psycholog, oraz papier toaletowy, bo niekiedy ratuje tyłek.
0: A co?

0: Prawda, to prawda. A tu jeszcze Marlenka jest z nami. Marlenka z Katowic. Powiedz, jaki jest według ciebie najmniej doceniany przedmiot w pracy?
1: Według mnie oczywiście wniosek urlopowy.
0: Wniosek urlopowy, to prawda. A weź nam zdradź, Marzenka, czym ty się w pracy zajmujesz?
1: Jeżdżę autobusami.
0: Autobusami w Katowicach?
1: W Katowicach.
0: O proszę, to weź nam zdradź, jaka jest najgorsza trasa, po której się jeździ w Katowicach jako kierowca?
1: 12.
0: Dlaczego?
1: Bo cały czas jest ciasno. Nie ma, że tak powiem, możliwości wyjechania z miasta, tylko korek, korek, goni korek.
0: No to pozdrawiamy mocno kierowców. W 12. Marlenka, gadżety lecą do ciebie szerokiej drogi.
1: Dzięki wielkie.
0: Też chcecie, dopiszcie na Messengera albo 3001 najbardziej niedoceniany przedmiot w pracy.

0: No i jest magia w tych brzmieniach. Sexy Magic. Katrieli Paco Amoroso z Pink Panthers w RMF Max. A to nie żadna magia, tak działa rynek. Słuchajcie, złoto od wczoraj podrożało o prawie $60 za uncję. Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że jakbyś wczoraj wygrał albo wygrała gotówkę w RMF Max i zażyczylibyście sobie wypłatę nie w gotówce, tylko właśnie w złocie, bo można, no to jeszcze bardziej bylibyście do przodu. Tak działa złota akumulacja, że możemy wam wypłacić kasę na konto, ale możemy wam wręczyć sztabki złota i będziecie nimi sobie cieszyć oko, będzie można piramidki sobie z nich układać jak z klocków. Będzie pięknie, ale najpierw trzeba sięgnąć po wygraną. Dzisiaj minimum ile można u nas wygrać, to jest 45 tysięcy złotych, a maksimum, sky is the limit, milion złotych czeka też w naszych sejfach skryte. Milion w gotówce, milion w złocie. Ty wybierasz. Tak samo jak tylko ty wybierasz, na co pójdzie ten milion, na spełnienie którego z twoich marzeń. Włącz się do gry już teraz na rmfmax.pl albo wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. Spróbuj, co ci szkodzi? Dosłownie parę złotych, a możesz za to odmienić swoje życie. Tak na grubo. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7467. Wysyłaj.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi. i po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Wielkich zmian pogodowych na Śląsku i w Zagłębiu się nie spodziewajcie. Zdaniem synoptyków dziś nad miastami aglomeracji słońce może się przebijać tylko czasem. Chmury będą dominować, na termometrach maksymalnie 13-14 stopni. Najchłodniej w Zabrzu, opadów jednak nie przewidujemy, przynajmniej na razie. A wiatr wieje z północnego zachodu łagodnie, w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom, no i powinna być też dość stabilna.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

To, co masz ty, to jest Dawid Podsiadło w RMF Max Śląska. Jeżeli to, co masz ty, to jest wolny, sobotni wieczór, który chciałabyś albo chciałbyś fajnie zagospodarować, no to zarób głośniej. Energy 2000, słuchajcie, w Katowicach się poleca z imprezą księżniczki na salonach. Impreza dedykowana nie tylko księżniczkom, ale na pewno będą po pierwsze ekskluzywne prezenty dla pań, po drugie w ogóle dużo niespodzianek dla płci pięknej, chociaż płeć mniej piękna też jak najbardziej mile widziana. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chcecie zgarnąć aż 5 zaproszeń do Energy 2000 na tę imprezę i to zaproszeń fast pass, bez kolejki się wchodzi, no to to samo pytanie co wczoraj. Dajcie znać, co sprawia, że jesteście prawdziwymi księżniczkami. Piszcie na 3001, zacznijcie SMS-a od słowa Śląsk.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior, drugi gratis.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko.

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
13: I po reklamie.
14: Tu RMF Max na Śląsku i w Zagłębiu Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Posłuchajcie o szczegółach. Dziś w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych. Zostały one zablokowane za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Jakie argumenty przedstawi dziś polska strona?
15: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem.
14: Wyjaśniała Katarzyna Szmańska-Burginon.
16: To jest RMF Max Śląsk.
14: Prawie 400 podpisów zebrali mieszkańcy pod petycją w sprawie zorganizowania bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej. Rekultywacja zwałowiska spowodowała między innymi ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi.
17: Mieszkańcom zależy na tym, żeby po prostu szukać rozwiązań, zadbać o zdrową dietę tych dzieci, żeby po prostu zminimalizować efekty tego, co już się wydarzyło.
18: A jakie badania te dzieci miałyby przejść?
17: To chodzi głównie o badania za stężenie tych wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być w organizmach. Co więcej, część tych mieszkańców przeprowadziło prywatnie takie badania i już wiedzą, że są na tyle przekroczone normy i im zależy po prostu na tym, żeby wszystkie dzieci z tej okolicy miały dostęp do takich badań.
14: Z Agnieszką Stefaniuk, radną Rudy Śląskiej, rozmawiała Anna Kropaczek. Za nami kolejna już 14. edycja gliwickiego budżetu obywatelskiego. Oddano niemal 43 tysiące głosów, co pokazuje, że gliwiczanie coraz chętniej głosują. W tym roku można było wybierać spośród 193 projektów, 189 dzielnicowych, 4 ogólnomiejskich. Na zadania w dzielnicach przeznaczono niemal 8,5 miliona złotych, na projekty ogólnomiejskie 1 700 000. Jest to rekordowa kwota. Gliwiczanie wybrali 101 projektów w dzielnicach. Najwyższą frekwencję odnotowano w Czechowicach ponad 27%. Gotowy jest już projekt budowy drugiego etapu geosfery w Jaworznie, a w planach jest zagospodarowanie dawnego kamieniołomu i jego całkowite odrestaurowanie. O szczegółach mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
9: Projekt ambitny, dlatego że będziemy zagospodarować tą większą część nieczynnego kamieniołomu Dolomitu, tego, który kiedyś był miejscem, z którego wydobywano skały na potrzeby cementowni. Wówczas, trudno w to uwierzyć, ale największej na świecie.
14: Nowa inwestycja ma kosztować blisko 50 milionów złotych. A na koniec prośba od policji z Katowic o pomoc w ustaleniu osób uczestniczących w pobiciu na ulicy Mariackiej. W Katowicach wizerunek podejrzanych zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniach widoczna jest również kobieta, w towarzystwie której przebywali mężczyźni. Do zdarzenia doszło jeszcze w lipcu. Znacie ich? Dajcie znać mundurowym.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: A sprawdzamy sobie prognozy na resztę dnia dla Śląskiego, a tam zdaniem synoptyków bez większych zmian. Jeżeli chodzi o słońce, to będzie się pokazywało tylko w krótkich epizodach. Chmury będą dominować na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 13, może 14 stopni. Tak ma być w Zabrzu, w Katowicach czy w Tychach. Opadów raczej nie będzie. Wiatr z północnego zachodu powieje łagodnie w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Jedenasta minęła i zobaczmy szybciutko, co tam w kalendarzu się ciekawego dzieje. Mamy na przykład dzisiaj dzień mediacji, bo to zawsze lepiej pogadać zamiast się pokłócić, albo po kłótni pogadać. Mamy dzień kobiet wiejskich. Pozdrawiamy dziewczyny, panie ze wsi, które nas słuchają, ale mamy też światowy dzień mycia rąk, także dzisiaj myjemy. Zalia z nami na start 11, tylko kochaj mnie. Dawid Mianzek, jestem z wami do południa. Zapraszam.

Ależ to jest dobre. Temper City Self Hour. Słuchacie RMF Max. Śląsk Weekend się zbliża, no i my też teraz więcej będziemy mówić o weekendowych wydarzeniach. A tutaj słuchajcie, w weekend do krainy czarnego złota nadciąga kraina kwitnącej wiśni. Kawałek Japonii będziemy mieć w Katowicach, bo w galerii Ship Wilson odbędą się targi japońskie. Nasza Japonia, więc jak kochacie japońską kulturę, tradycje, popkulturę też, kuchnię oczywiście, no to tam poczujecie się jak w domu. Będzie sushi, będzie ramen, będzie matcha, będą pokazy sztuk walki, tradycyjne tańce, warsztaty, rękodzieło, ceramika i wszystko inne, co tylko z Japonią nam się kojarzy. Nie trzeba przychodzić w kimonie, ale można. Start w sobotę o 11:00. Z nami Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: Silva Bampa i On Tonight i to jest RMF Max Śląsk. A teraz słuchajcie obiecane wyjściówki na księżniczkową imprezę w Energy 2000 w Katowicach. W tę sobotę jest z nami Ania. Cześć Ania.
1: Dzień dobry, hej.
0: Ania, ja wiem, że jesteś w pracy. Czy twoja praca polega na byciu księżniczką?
1: Niestety nie. Mam jaką niewdzięczną funkcję. Jestem strażnikiem miejskim.
0: O proszę, a gdzie?
1: W Gliwicach.
0: Czy ty teraz komuś zakładasz blokadę albo nie wiem, wręczasz mandat?
1: Ja jestem po to, żeby pomagać, więc ja tylko pomagam.
0: No wiadomo, oczywiście. Ania, ale wiemy, że po godzinach to ty hobbystycznie jesteś księżniczką i chciałabyś się wybrać na imprezę dla księżniczek, no to powiedz, co czyni, co sprawia, że jesteś księżniczką prawdziwą.
1: Sobie przypomnieć, co ja tam fajnego napisałam.
0: No napisałeś, że nie korona.
1: To moje serce, moja wyjątkowość i sposób, w jaki traktuję siebie oraz innych.
0: Wow, no to mogła napisać tylko prawdziwa księżniczka. Słuchaj, 5 zaproszeń Fast Pass do Energy 2000 w Katowicach na sobotę jest twoje. Kogo zabierzesz?
1: Problem jest taki, że w niedzielę idę do pracy, ale może znajdę księżniczki w pracy, które by poszły temu.
0: Słuchaj, tam jak będziesz trochę niewyspana po dobrej imprezie, to przecież nic się nie stanie. Ania, bilety są twoje, buziaczki dla ciebie. Pozdrawiam
1: super,
0: cię serdecznie. Pa.
1: Pozdrawiam. Max.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla ciebie szybko, solidnie, na lata.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
15: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

If, czyli Neptunika w RMF Max. Mówiłem wcześniej, że dzisiaj jest dzień mediacji, to pomyślałem sobie, pójdę do szefa, zagadam, trochę ponegocjuję. Czy zagadałem o podwyżkę dla siebie? Nie. Czy o dodatkowy urlop, tak żeby mieć długi weekend? Nie. Słuchajcie, zagadałem o to, żebyście mieli większe szanse na zgarnięcie dzisiaj pieniędzy, dużych pieniędzy, nawet miliona złotych, i udało się, słuchajcie, odpalamy. O, w tym momencie klikam start i w tym momencie rusza runda bonusowa 550 razy. Teraz większe szanse na zgarnięcie miliona złotych, a minimum w sejfach. A minimum w sejfach też podkręcamy. A dlaczego nie? Było 45 tysięcy, to jeszcze dorzucamy piąteczkę. Dzisiaj w sejfach nie będzie mniej niż 50 tysięcy złotych. Wyślesz zgłoszenie, my oddzwonimy, to wtedy na pewno nie zgarniesz mniej niż 50 tysięcy. A to jest kwota minimum, przypominam. Przecież może być więcej. Będą sejfy, w których jest więcej, będą takie, w których będzie milion złotych. No to co? Skorzystaj z rundy bonusowej, wchodź do gry o duże pieniądze, bo tu już nie ma co tracić czasu. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo po prostu ślij hasło Max pod numer 7467 za 4,92. Jednego SMS-a teraz wyślesz, a u nas w systemie będzie tych twoich SMS-ów 550. Tak to działa, a płacisz tylko za jednego. Śmiało, milion czeka. rmfmax.pl albo 7467.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Derby ziemi górnośląskiej. Ależ to dumnie brzmi. Wesprzyj ruch podczas meczu z Odrą Opole. Już w piątek, 16 października o 20.30 na Superauto Stadionie Śląskim. Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę dla siebie i bliskich. Do zobaczenia w legendarnym Kotle Czarownic.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierśnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie wierz własnym oczom, bo od 17 do 24 października w M1 w Zabrzu rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać, lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 w Zabrze. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
17: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: A sprawdzamy sobie prognozy na resztę dnia dla Śląskiego, a tam zdaniem synoptyków bez większych zmian. Jeżeli chodzi o słońce, to będzie się pokazywało tylko w krótkich epizodach. Chmury będą dominować na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 13, może 14 stopni. Tak ma być w Zabrzu, w Katowicach czy w Tychach. Opadów raczej nie będzie. Wiatr z północnego zachodu powieje łagodnie w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

bo o to w życiu chodzi, żeby mieć fajne wspomnienia. Memories, David Guetta i Kid Cudi w RMF Max. No to mam nadzieję, że ten czwartek przyniesie fajne wspomnienia wam. Dzięki za czwartkowe przedpołudnie, teraz w popołudnie ruszamy dalej w podróż z Irkiem Jakubkiem i Asią Mełsy. Za chwilę startuje program I Wszystko Gra. Ja wracam do was jutro w piąteczek po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu.
1: Hobbenz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Derby ziemi górnośląskiej. Ależ to dumnie brzmi. Wesprzyj ruch podczas meczu z Odrą Opole. Już w piątek, 16 października o 20.30 na Superautostadionie Śląskim. Wejdź na biletyksruch.com i kup wejściówkę dla siebie i bliskich. Do zobaczenia w legendarnym Kotle Czarownic.
10: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: Rabacik albo psikus?
13: Psikusów nie będzie, a rabaty aż do 2000 zł za metr kwadratowy. Już tak!
14: Odwiedź halloweenowy dzień otwarty inwestycji Panorama 300 w Katowicach od dewelopera Adatex. 24 października od 10 do 14 przy ulicy Puławskiego 23, tuż przy Dolinie Trzech Stawów. Czeka na Ciebie szeroka oferta mieszkań gotowych do odbioru ze strasznie fajnym rabatem. Do 2000 zł za metr kwadratowy. Więcej na adatex.pl.
15: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
16: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.

0: sobotę panie rządzą i zgarniają prezenty. Księżniczki na salonach. Szykujcie najlepsze stylizacje. Zabłyśnijcie i zgarnijcie markowe prezenty. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: I po reklamie.

0: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Mamy samo południe, jest godzina 12. Dopiero w przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
1: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
0: Tyle od Michała Dobrołowicza.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: 60 lat nie powstawały w Świętochłowicach od podstaw nowe mieszkania komunalne, ale to już jest nieaktualna sprawa. Takie lokale właśnie wybudowano. To jest inwestycja, w której udział miało miasto, a lokalizacja też jest perfekcyjna, podkreślają urzędnicy. Mieszkania są przy Śląskiej, mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
3: Lokalizacja tutaj jest bardzo dostępna, tak żeby się przemieszczać do wszelkiego rodzaju usług. To jest pierwsza od kilkudziesięciu lat tak naprawdę inwestycja, gdzie miasto bierze udział przy budowie nowych mieszkań, nowych komfortowych mieszkań. I tak jak należeliśmy zawsze do tej czołówki, jeśli chodzi o zagęszczenie ludności, tak takie budynki stwarzają nam warunki do tego, żeby dalej nad podium się utrzymywać.
0: Tłumaczył Daniel Beger. Słońce próbuje się przebijać. Niektórzy jeszcze mają pomysły, aby przemieszczać się na motocyklach, choć formalnie sezon jest już raczej zakończony. Policjanci gliwickiej drogówki prowadzą dziś działania pod nazwą Motocykl. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa. Policja szczególną uwagę zwraca na przestrzeganie ograniczeń prędkości, niebezpieczne manewry czy stan techniczny, także uważajcie. No a motocykliści niestety nadal mają czasem kiepskie pomysły. Na parkingu przy ulicy Rybnickiej w Gliwicach policjanci musieli interweniować wobec kierującego motocyklem, który podczas jazdy stawał dęba, czyli unosił przednie koło pojazdu. Mężczyzna został ukarany mandatem, a jego prawo jazdy zatrzymano. Jedna z niskokosztowych linii lotniczych ogłosiła rozkład lotów z Pyrzowic na sezon zima 2026. W ofercie są 3 nowe trasy do Malagi, Neapolu i Turynu. W sumie przewoźnik oferuje 13 kierunków, mówi Michał Kaczmarzyk, przedstawiciel linii.
4: To jest bardzo dobra wiadomość dla Katowic i dla Śląska. 13 tras tej zimy, w tym mamy 3 nowe trasy, między innymi Malaga, która jest przedłużeniem latania lata, natomiast na zimę bardzo popularny kierunek. Jeżeli chodzi o lato, dalej zamierzamy rosnąć. W zeszłym sezonie letnim, czyli tym, który można powiedzieć już się w tej chwili skończył, mieliśmy w sumie 8 samolotów, 5 samolotów czarterowych i 3 samoloty rozkładowe w Katowicach. W przyszłym roku przynajmniej będziemy mieli 8.
0: Tyle na ten temat z Pyrzowic. A na koniec jeszcze propozycja sportowa. Ruch Chorzów Odra Opole to już jutro na Stadionie Śląskim. Chcecie bilety? Mamy je. Są na rmfmax.pl, no ale pamiętajcie, żeby odznaczyć sobie Śląsk jako lokalizację, no i wtedy właśnie wejściówki się pojawią.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zaglądamy sobie do prognoz synoptyków, a tam pogoda stabilna. Czwartek na Śląsku i w Zagłębiu, zwłaszcza jeżeli chodzi o popołudnie, to chwilowe przejaśnienia, no ale miejscami dominujące chmury. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Zabrzu, tyle samo w Katowicach, w Tychach czy w Sosnowcu. Opadów dziś nie będzie, a wiatr wiać ma od północy i od zachodu. Powieje łagodnie, w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie, pogoda stabilna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
3: Jeśli druga kawa nie zadziałała, to ja was bardzo proszę, trzeciej kawki już nie pijcie, bo przynoszę dużo energii dla tych, którzy pracują razem z RMF Max. Irek Jakubek i wszystko gra. Razem do

0: 12 po 12. To jest szczęśliwy moment. I pamiętacie, jak mówiłem, obiecuję poprawić wam czwartek. To teraz posłuchajcie szczegółów. Gwarantowane 50 tysięcy złotych po wyborze sejfu. A w sejfie może być nawet 1 000 000 złotych. Tak wygląda dzisiejsza odsłona złotej kumulacji. No i teraz, jak się domyślasz, wszystko jest w twoich rękach. Wygraj 50 tysięcy złotych i więcej, nawet 1 000 000. Wejdź do gry, wejdź do finału, wybieraj sejfy. Tylko najpierw zgłoś się. Wyślij max na 7467 za 4,92 zł albo na naszym www.rmfmax.pl.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
10: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Rozdzieńskiego 93.
12: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
13: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.
18: Witajcie, mam na imię Klaudia.
19: Cześć, jestem Kuba.
20: Hi, this is Britney Spears.
21: Hi, this is David Guetta.
22: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.

Kygo i najlepsze muzyczne popołudnie z RMF Max. I niedźwiedziem spacerującym po ulicach naszego pięknego kraju. Filmik już w tej sprawie hula po sieci. Na Podkarpaciu w Lesku miejski monitoring uchwycił misia, jak sobie chodził i zwiedzał miasto. Mieszkańcy miasta, oczywiście miasta Leska, są bezpieczni, no ale najgorzej, jak się okaże, że ten niedźwiedź spacerowicz to był niedźwiedź influencer, który pisze przewodnik po Lesku. No to wtedy na bank niedźwiedzi będzie jeszcze więcej.

0: rozkołysała cały świat. Piosenka, która zapowiada nową płytę Taylor Swift, była przed momentem w RMF Max. Co ciekawego w pogodzie? Wszystko w tej sprawie już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza grafiks. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Zaglądamy sobie do prognoz synoptyków, a tam pogoda stabilna. Czwartek na Śląsku i w Zagłębiu, zwłaszcza jeżeli chodzi o popołudnie, to chwilowe przejaśnienia, no ale miejscami dominujące chmury. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 stopni w Zabrzu, tyle samo w Katowicach, w Tychach czy w Sosnowcu. Opadów dziś nie będzie, a wiatr wiać ma od północy i od zachodu. Powieje łagodnie, w porywach do 22 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Pogoda stabilna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Oj, tak, tak, leci RMF Max w pracy i czwartek mija trochę szybciej i przyjemniej. A zauważyliście, że wszyscy dzisiaj w firmie jacyś tacy dumni? Tak, się cieszymy, że Lionel Messi kupuje zrobiony w polskiej stoczni jacht. Ale będziemy pękać z dumy jeszcze bardziej, jak ten następny jacht Messiego też będzie polski, ale uwaga, kupiony z drugiej ręki. Tak, używany. Używany i sprzedawany przez Roberta Lewandowskiego, jak już mu się oczywiście trochę znudzi. Za chwilę informacyjny flash. Bądźcie blisko, aby poznać szczegóły.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
10: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
15: I po reklamie.

0: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. Zapraszam na flash i na prognozę pogody. Mamy godzinę 13. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze, wchodząc na fałszywą stronę bankową, TSUE. Odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
0: A to był Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: A teraz mamy ważną informację dla kierowców z Sosnowca z powodu przebudowy wiaduktu nad ulicą Ostrogórską. Na kierowców czekają kolejne dodatkowe utrudnienia. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
3: Najwięcej zmian zaplanowano w nocy z 16 na 17 października. Od godziny 22 do 5 rano przejazd dla samochodów będzie całkowicie zamknięty. Powodem są prace remontowe. Później będzie obowiązywał ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Przebudowa wiaduktu potrwa do końca roku. Co ważne, kierowcy muszą w tym czasie zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i korzystać z wyznaczonych objazdów.
0: Ty do Tadeusza Biurkowskiego. A w Śląskiem w około 70 punktach, w tym w szkołach, siedzibach OSP i budynkach gmin, w sobotę odbędzie się ogólnopolski krajowy trening rodzinny. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. rozpoznawać sygnały alarmowe i dowiedzą się, w jaki sposób przygotowywać się na rozmaite sytuacje kryzysowe. Podobne treningi organizowane z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą odbywały się w całym kraju. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie rozpoczynają walkę o obronę tytułu Mistrza Polski. W nowym sezonie dużą część meczów siatkarze z Zawiercia zagrają w Sosnowcu. Będą to mecze w pucharach i w klubowych mistrzostwach świata. Mamy swoje cele na nowy sezon. Tym głównym jest walka o tytuł Mistrza Polski, zaznacza Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie.
4: Odkąd tutaj jestem, Zawiercie coraz bardziej dobijało się do tej czołówki i od 3 lat praktycznie przystępujemy do każdego sezonu w roli faworyta. Będziemy chcieli się bić na wszystkich frontach. Mamy ogromną ilość spotkań do rozegrania i tutaj potrzebne i szczęście i przede wszystkim grupa, która będzie zeszła w ogień i to będzie moje zadanie na przyszły sezon.
0: A ja przypomnę, że w ostatnim sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał Mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji Best of Five Bogdankę Luk Lublin 3-2. A na koniec ważna informacja dla gliwiczan. Już w niedzielę setki biegaczy ruszą na trasę gliwickiego półmaratonu, która poprowadzi m.in. warszawską. W związku z zawodami znajdująca się przy tej ulicy pływalnia Delfin będzie nieczynna od samego rana. Otworzy się dopiero po południu w okolicach godziny 14. No i wtedy będzie już działać jak każdego dnia.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Zaglądamy sobie do prognoz dla Śląska i Zagłębia, od synoptyków oczywiście. Na Śląsku kolejne godziny zapowiadają się spokojnie, ale będzie chłodno. W regionie chmur mniej, teraz jeszcze przejaśnienia, wieczorem oczywiście już nie. Na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 4-5 kreski. Nocą temperatura może być jeszcze niższa, podobnie jutro nad ranem. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien dokuczać, opadów nie przewidujemy na razie wcale. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: A jakoś tak wyskoczyło mi przed momentem, to musiałem kliknąć. 3 niedziele handlowe, ale za to w jednym miesiącu. To taki będzie grudzień w polskich sklepach. A jeśli w Twoim spożywczaku gra RMF Max, to przypominam, że z nami bułeczki są trochę dłużej chrupiące. 4 po 1.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ale to jest dobre. Ta piosenka brzmi jak wszystkie marzenia, które można spełnić. Zaczynamy od jednego, ale za to na czterech kołach. Kto chciałby nową furę? Słuchajcie uważnie. Kto chciałby jeździć trochę bezpieczniej, trochę wygodniej, bardziej ekonomicznie i żeby zestaw głośno mówiący w waszym samochodzie działał perfekcyjnie, a fotel, nawet jak ktoś będzie jeździł inny tym samochodem, to fotel zawsze, żeby wiedział, w jakiej pozycji ty lubisz prowadzić furę. Mamy właśnie taki samochód. Mam dla was coś ekstra. Volvo XC40. Można obejrzeć ten samochód i oczywiście powiedzieć wszystkim, że to już jest prawie wasz samochód. Wchodźcie na www.rmfmax.pl, żeby przejrzeć się tej furze z bliska, ale żeby dać szansę losowi, to trzeba się zgłosić. Wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Taki właśnie SMS MAX na 7467. Można też na www.rmfmax.pl sprawdzić wszystkie możliwe opcje i uwaga, najlepsze, bo kto się zgłosi, to dostaje się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale piątkowego również. A w piątek, no, możesz wygrać nie tylko milion, ale również to czarne Volvo XC40. A to, co w dzisiejszym rozdaniu złotej kumulacji jest najfajniejsze, to to, że minimum w sejfach to teraz 50 tysięcy złotych. A to oznacza, że po otwarciu sejfu może być 50 tysięcy i więcej. Nawet milion. Chcesz wygrać? No to zagraj, zgłoś się do zabawy. Wyślij Max na numery 7467.
1: Max! Reklama.
2: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 17 października od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchansosnowiec.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: I po reklamie.

zdarzała się czwarta rano na jednej imprezie właśnie z ty w numerem ATB Are Not Alone. No a teraz czwartek w pracy, 13:33. Słuchacie RMF Max. I wielka wpadka, pani rzecznik prezydenta. Internet się emocjonuje. Kliknąłem, żebyście wy już nie musieli. Nowa rzecznik Białego Domu. No pomyliła męża z prezydentem. No bardziej to się tylko pomylił kiedyś Bill Clinton, ale on akurat pomylił prezydenta z cygarem. No i to w czasach, kiedy to właśnie on był prezydentem. No, no po prostu, no bidula, no opowiadała o swojej rodzinie, no i zamiast powiedzieć mój prezydent, znaczy mój mąż, o, powiedziała prezydent Donald Trump. No i dlatego właśnie

0: Mam nadzieję, że nie przegapiliście, że to już druga połowa października, a temperatury jak w lipcu, nad morzem, w nocy. Max. Najbardziej aktualna prognoza pogody już za chwilę. Bądźcie blisko, mamy szczegóły.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
3: Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Roździeńskiego 93.
4: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
6: Asia,
7: Ania,

0: 88 i 1 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Zaglądamy sobie do prognoz dla Śląska i Zagłębia od synoptyków oczywiście. Na Śląsku kolejne godziny zapowiadają się spokojnie, ale będzie chłodno. W regionie chmur mniej. Teraz jeszcze przejaśnienia, wieczorem oczywiście już nie. Na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 4-5 kreski. Nocą temperatura może być jeszcze niższa, podobnie jutro nad ranem. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien dokuczać. Opadów nie przewidujemy na razie wcale. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

O, jaki to piękny czas, normalnie. Druga za 10. Prawda, że piękny czas? Tak wam gramy, Wiktor Waligura, RMF Max. A lubicie dobre wiadomości? Ja też uwielbiam, najbardziej lubię wam je podawać. Świeżo przed weekendem. Jutro paliwko będzie ciut tańsze. Benzyna 6 groszy tańsza niż dzisiaj. 6,95. No, diesel 8,03 maksymalnie. 2 grosze taniej. No ja wiem, że diesel droższy, no ale twój diesel pali troszkę mniej niż moja benzyna. No, sorry.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy
2: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no, srogo 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg.
3: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. No. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. To...
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.
9: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.
23: Tu RMF Max Śląsk. Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Posłuchajcie. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023. O co oskarża się Obajtka?
2: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
23: Na tyle Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max Śląsk.
23: Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Rekultywacja z wałowiska powodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi. Dlatego część mieszkańców oczekuje badania. Miasto konsultuje się w tej sprawie z ekspertami.
3: Jesteśmy teraz w takiej fazie diagnozowania, jak to dobrze zrobić. Na pewno jakaś odpowiedź w sensie wyjścia z jakimś programem do mieszkańców będzie. Niemniej musimy to dobrze przygotować, tak?
4: Nie można na razie powiedzieć, że badania będą.
3: Żeby to miało sens, tak? Żeby to nie było tylko działanie takie czysto psychologiczne, tak? Że ktoś ma badania i on jest teraz spokojniejszy albo jest zupełnie niespokojny i chce następnych działań.
23: A z prezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem rozmawiała Anna Kropaczek. Uwaga, Gliwiczanie! Na ulicy Zwycięstwa na odcinku od Dolnych Wałów do Wyszyńskiego pracują gazownicy. Spowodowało to przesunięcie przystanku w tym rejonie. Dotyczy to autobusowych linii A4 i A4N. Przystanek nie został zlikwidowany. Jest 60 metrów dalej. Po prostu trzeba tam podejść. W Jaworznie mają już projekt budowy drugiego etapu geosfery. W planach jest zagospodarowanie dawnego kamieniołomu i jego całkowite odrestaurowanie. Ale co tam ostatecznie będzie? O to pytaliśmy Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna.
8: Stare prochowni, czyli w miejscu, w którym przechowywano materiały wybuchowe, będzie ciekawa ekspozycja geologiczna. Będzie tam też centrum konferencyjne, będą jakieś przybytki, w które będzie można usiąść, odpocząć, napić się, zjeść.
23: Wyliczał Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Tramwaje Śląskie ogłosiły przetarg na domknięcie tak zwanego tramwajowego ringu w Sosnowcu. Chodzi o połączenie od ronda Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych w dzielnicy Dańdówka. Ta nowa linia wytworzyłaby odcinek torowiska o długości około 1,5 km i to pomogłoby domknąć wspomnianą pętlę wokół znacznej części miasta. To jest drugie postępowanie na realizację tej inwestycji. Poprzednie musiało być unieważnione ze względu na informacje prokuratury europejskiej o śledztwie w sprawie korupcji i oszustw związanych z niektórymi inwestycjami tramwajowej spółki.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda jakoś diametralnie zmieniać nam się już dzisiaj nie będzie. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie zapowiada się chłodno, ale spokojnie. W Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej czy Bytomiu na termometrach zobaczycie około 6 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej, 5, bez opadów, niebo przeważnie bezchmurne albo z umiarkowanym zachmurzeniem. Nocą temperatura spadnie do 2 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr słaby, chwilami może ruszyć się nieco mocniej, ale żadna wichura to nie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: A dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No więc w ramach niezabierania pracy do domu proponuję dla tych, co wychodzą, umyć ręce. 5 po drugiej. Tu

fajny moment się zdarzył na zegarze. 14 po 14. Słuchajcie RMF Max. I dla niektórych to jest pytanie dnia, jeśli chodzi o polski internet. Bo uwaga, ile będzie kosztował karpik na Wigilię? Dolnośląskie stawy milickie już podały średnią cenę i kilogram polskiego karpia, no prawie tyle samo co w zeszłym roku, 28 zł za kilogram. Ale umówmy się, że możliwość usłyszenia, że karpik, no taki dobry, nie zasłony, to akurat jest B.

0: Primadonna. Jak słychać tu Colors i Primadonna, no, czyli wiadomo, nawet Primadonna się wzięła do pracy, czyli wszystkie tematy trudne w firmie już, mam nadzieję, ogarnięte. Tymi, co zostały, zajmie się Sombre i Oscar Sims. Już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Rabacik albo psikus? Psikusów nie będzie, a rabaty aż do 2000 zł za metr kwadratowy. Już tak! Odwiedź halloweenowy dzień otwarty inwestycji Panorama 3 Stawy w Katowicach od dewelopera Adatex. 24 października od 10 do 14 przy ulicy Puławskiego 23, tuż przy Dolinie Trzech Stawów. Czeka na ciebie szeroka oferta mieszkań gotowych do odbioru ze strasznie fajnym rabatem. Do 2000 zł za metr kwadratowy. Więcej na adatex.pl.
11: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
12: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
15: I po reklamie.

bez końca. Tak właśnie wysyłamy muzyczne wsparcie dla wszystkich, którzy jakoś tak bez sił, bez mocy, o pół do trzeciej w pracy. No mamy fajne czwartkowe popołudnie w RMF Max, pełne dobrych wiadomości, bo okazało się, właśnie przed chwilą na pasku przeleciało, że banki muszą zwracać pieniądze skradzione przez oszustów. Tak, bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Ale niestety, jeśli wy teraz siedzicie w pracy i wysłaliście komuś blika i ten, komu wysłaliście, to on mówił, że on sobie kupi za te pieniądze kebaba po szkole, żeby nie chodził głodny, no a potem całą kasę wydał na nowe skiny w Fortnite albo inne gierki, no to wtedy niestety banki kasy nie zwracają.

0: uwaga, mam bardzo ważne pytanie. Czy bylibyście w stanie zaryzykować niecałe 5 zł? Niecałe 5 zł, by zagrać o 1 000 000 zł? Ja jestem na tak. A jak powiem wam, że właśnie dotarła do nas informacja, że minimalna kwota w sejfach złotej kumulacji wzrosła i od teraz to jest już 55 tysięcy złotych. Tak, można wygrać minimalnie 55 tysięcy złotych i więcej, i na przykład 1 000 000. I teraz, uwaga, najlepsze. Przez 5 najbliższych minut działa runda super okazji. Uruchomiliśmy ten zegar. On będzie bezlitośnie odmierzał 5 minut. 5 minut rundy bonusowej, w czasie której każde zgłoszenie pomnożymy razy 555. By było trochę łatwiej sięgnąć do tego najszczęśliwszego sejfu i po wyborze sejfu mieć gwarantowane minimum 55 tysięcy złotych. Taka będzie sytuacja w najbliższym finale. A w jednym z sejfów nawet 1 000 000. No to uwaga, zgłaszamy się teraz. Wysyłamy hasło MAX na numer 7467. MAX 7467. Ten SMS kosztuje 4,92, a jak szukacie jeszcze więcej super okazji, to wchodźcie na nasze www.rmfmax.pl. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamel na filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
1: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Castorama.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
9: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
13: masz! Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie wierz własnym oczom, bo od 17 do 24 października w M1 w Zabrzu rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Zabrze. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
16: I po reklamie.

0: jestem Kuba. Dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
2: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda jakoś diametralnie zmieniać nam się już dzisiaj nie będzie. Wieczór i noc z czwartku na piątek w regionie zapowiada się chłodno, ale spokojnie. W Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej czy Bytomiu na termometrach zobaczycie około 6 stopni. W Zabrzu nieco chłodniej, 5. Bez opadów niebo, przeważnie bezchmurne albo z umiarkowanym zachmurzeniem. Nocą temperatura spadnie do 2 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, wiatr słaby. Chwilami może ruszyć się nieco mocniej, ale żadna wichura to nie będzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Dzięki, Flowrider. A może coś z pozdrowieniami od Zary Larson? Prawda, że ładne. I właśnie doczekaliśmy się, prawie rok od premiery, doczekaliśmy się teledysku do tego numeru i z tej okazji kanał nadawczy, oj, będzie bardziej Zara Larsonowy. A Jerek Jakubek spotka się z wami po południu. Do usłyszenia. To był piękny czas.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Dzień otwarty Mieszkaj w mieście na tysiącleciu. Już 17 października przy zakupie mieszkania miejsce postojowe za złotówkę oraz koszty notarialne gratis. Startujemy o 9. Do zobaczenia przy Zawiszy Czarnego 16b.
7: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 17 października od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchansosnowiec.pl.
8: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października wam jeden czelać rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 czelać. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Poznaj najwygodniejsze, oryginalne, modne półbuty i butki od Neścior. Skórzane, ręcznie robione, designerskie obuwie premium. Idealne dla Ciebie. Już teraz zapoznaj się z jesienno-zimową kolekcją na www.neścior.com. Neścior, marka, która wyznacza kierunek w tworzeniu obuwia damskiego. www.neścior.com.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
3: Tu RMF Max Śląsk, już godzina 15 na zegarach, a to znak, że czas na flesz i prognozę pogody. Zapraszam. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dziś platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
3: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: 60 lat w Świętochłowicach nie budowano mieszkań komunalnych. Wreszcie się to zmieniło. Powstały przy Śląskiej. To są dwa budynki, w sumie 74 mieszkania, a wszystkie lokale są pod klucz. Wystarczy wstawić trochę mebli, można mieszkać. Czy nowe mieszkania to też pomysł na nisz demograficzny, który dotarł już do Świętochłowic?
5: Na pewno tak. Cztery kąty to jest pretekst do tego, żeby jednak odseparować się od większego grona i móc stworzyć swoje gniazdka, więc ja wierzę w to, że również tutaj będziemy za chwilę mogli we współpracy z naszym szpitalem ogłaszać kolejne sukcesy. Ta inicjatywa, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, to jest luka, którą wypełniamy, gdzie ktoś się nie łapał już do tych kryteriów na mieszkania komunalne, ale jeszcze się nie łapał na kredyty komercyjne. Bardzo się cieszę, że tą lukę wypełniamy i stwarzamy te warunki właśnie dla tych przede wszystkim młodszych osób.
3: Tłumaczył Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. 17 samorządów podpisało już umowy na oznaczenie miejsc schronienia. W całym regionie zewidencjonowano dotychczas 8,5 tysiąca punktów schronienia, ale Państwowa Straż Pożarna weryfikuje kolejne tego typu obiekty, a ich liczba systematycznie rośnie. Do najbliższej niedzieli na katowickim Jantorze potrwają międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym Diamond Spin 2026. Jakie atrakcje przygotowano dla kibiców? To już pytanie dla naszego reportera.
6: Największą grabką dla kibiców będą występy par sportowych. Na lodzie zobaczymy też m.in. nowe układy w wykonaniu włoskich mistrzów. Na lodowisku pojawi się też szeroka reprezentacja Polski, od młodych talentów juniorskich po seniorów. Podsumowaniem zawodów będzie gala finałowa, którą zaplanowano na najbliższą sobotę na godzinę 19.30. W programie przewidziano m.in. pokazy mistrzów.
3: Te informacje przygotowała Mateusz Biurkowski. 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje startuje w Katowicach już w najbliższą sobotę. Festiwal jest jednym z najważniejszych polskich wydarzeń poświęconych sztuce reżyserskiej i twórczości młodego pokolenia reżyserów teatralnych.
7: Pojawiają się znaczące spektakle, znaczące z nazwiska z całej Polski. Sprawiają, że widownia po prostu jest usatysfakcjonowana i jest szczęśliwa. Myśliwa, że nie musi jechać do Krakowa, Warszawy, Olsztyna, żeby zobaczyć te spektakle.
3: Tyle Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, a my mamy wejściówki na rmfmax.pl.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na popołudniowe flesz sportowe RMF Max. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari. Swój mecz w 1/8 finału turnieju od ponad godziny rozgrywa Iga Świątek, która mierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski u siebie zmierzy się z Bayernem Leverkusen, początek o 18.45, a o 21.00 Jaga rozpocznie mecz z Zararatem Armenia. Jutro startuje nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: No, specjaliści od spraw meteo mówią, że w pogodzie za wiele nowego dziś już nie zobaczymy. Przejaśnienia popołudniowe owszem są. Nie najgorzej to wszystko wygląda, choć jest chłodno. No a w kolejnych godzinach temperatura zacznie spadać. Najpierw zjedzie w okolice 6-7 stopni, a później może być jeszcze ciut niżej. Nawet w okolicach 2-3. Do tego słaby wiatr, więc odczuwalna nie będzie obniżana, no ale 2-3 stopnie to już i tak nisko. Nie powinno padać.
2: Na maksa.
8: Witamy się po godzinie 15 w czwartek w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka. Meldujemy się na posterunku.
0: Tak jest, to jest kanał nadawczy. Tutaj się będzie działo, za chwilę będą nowości, a tymczasem Fast Boy i Music Sounds. RMF Max. Może następnym razem też założę słuchawki, to akurat tak będę coś słyszeć.
8: Załóż sobie.
0: Bo to fajny numer jest.
8: Też profesjonalniej będziesz wyglądać.

0: Fire, fire, to Shimza w RMF Max. My już zapalniczki mamy w dłoniach, bo będziemy odpalać świeżutki numer na antenie RMF Max.
1: Zara Larsson i Blue Moon to numer, który wyszedł chwilę temu, a teraz pojawia się do niego teledysk. I uwaga, co mówi Zara Larsson, dlaczego? Słuchajcie, ja teraz cytuję Zarę.
0: Tak.
1: Ten numer, szczerze mówiąc, nie radzi sobie za dobrze w sprzedaży ani na TikToku i czasem po prostu musisz zmusić ludzi do tego, żeby się połączyli emocjonalnie z tym, co dla ciebie ważne.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli zmuszamy teraz was wszystkich, słuchaczy RMF Max, żebyście się połączyli z tym, co Zara Larsson.
1: Nie, to Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem.
0: Aha. Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem. Dobra, to dla mnie wszystko jest jasne, ale generalnie z serduszka szczerze możemy ten numer polecić. Teledysk do niego dzisiaj się ukazał, więc przy okazji ta wizualna strona też atrakcyjna. A my gramy Blue Moon od Zary Larsson z jej płyty Midnight Sun.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Neptunika gra w RMF Max, 18 minut po 15, tutaj kanał nadawczy. No i pytanie, które bardzo lubimy wam zadawać o tej porze, czyli za co lubisz swoją pracę?
1: No bo na pewno jest coś, za co trochę chociaż ją lubisz, a na pewno prościej jest znaleźć te pozytywy, jeżeli już z niej wyszliście. 15:19, wielu z was pewnie po robocie, jedziecie do domu, no to bezpiecznej drogi oczywiście wam życzymy. I jeżeli ktoś akurat ma wolne ręce, nie prowadzi, no to śmiało piszcie Messenger RMF Max.
0: Za co lubicie swoją pracę? To jest zabawa zawodówka, w której za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić i próbować zgadnąć, czym się zajmujecie, więc jak już piszecie, to tak, żeby nie dawać nam stuprocentowej wskazówki, no.
1: 45 sekund ja i Justyna będziemy mieli, żeby to ustalić na antenie, więc bez zdradzania nam, jaki to zawód, napiszcie, za co go lubicie.
0: Messenger RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
16: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
17: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
19: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: I po reklamie.
12: Marek.
5: Zuś.
8: Agnieszka.
20: Hey, it's Shakira.
21: Hey, it's Somber.
22: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.

0: Floor to the Floor to Offenbach i Star Sailor w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Czy to już czas?
0: To jest już czas. To jest czas, moi drodzy, na zabawę. Zawodówka i w tej zabawie jest już z nami Monika. Cześć, Monika. Halo?
3: Halo?
0: O, jesteś.
2: O, Monika, super. Jak dobrze cię słyszeć, jak dobrze cię poznać. Monika, powiedz tak, jakbyś miała swój nastrój dziś ocenić w skali od 1 do super. To ile?
0: Ile?
3: 1000.
0: Matko. Mega.
2: A Monika, czemu my cię tak słyszymy jak ze studni? Jesteś w stanie tak się przełączyć, żebyśmy cię troszkę lepiej słyszeli, bo będziemy potrzebowali teraz ważnych informacji od ciebie uzyskać.
3: Teraz lepiej?
2: No od razu lepiej. Dobrze, Moniczko, zapraszamy cię do zabawy w zawodówkę. 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby pozadawać ci różne pytania. Odpowiadaj szczerze, nie wprowadzając nas w błąd, ale też szczególnie nie pomagając. Będziemy musieli ustalić, jaki jest twój zawód.
0: Tak jest. My tylko na pomoc liczymy ze strony słuchaczy RMF Max, więc jak jesteście tam po drugiej stronie głośniczka, teraz sobie wracacie z pracy, to można mieć Messenger pod ręką, żeby razem z nami zgadywać, czym Monika się zajmuje. Messenger RMF Max, tutaj możecie podpowiadać, próbować zgadywać, a ja odpalam zegar. Czas start.
2: Monika, czy w pracy nosisz jakiś uniform?
3: Nie.
0: Napisałaś, że zawsze jest inaczej, czasami dreszczyk emocji, a czasami wbijanie szpili innym. Czy jesteś w związku z tym szefową na przykład?
3: Jestem.
0: Jesteś szefową?
2: Ale czy pracujesz w ochronie zdrowia?
3: Nigdy w życiu.
2: Okej.
0: Okej. Czy to jest jakaś prywatna firma?
3: Tak.
0: Okej.
2: Szefowa w prywatnej firmie.
0: Czy zajmujesz się handlem?
3: Nie.
2: Ale
3: nie
2: ogólnie. Okay.
0: A może prawo?
3: Tak.
0: Okay.
2: Jesteś adwokatem?
3: Blisko? Nie.
2: Prokuratorem?
3: Nie.
0: Radcą prawnym?
3: Tym bardziej nie.
2: Sędzią?
3: Nie.
2: Boże!
0: O nie! A już myślałam, że będziemy tak blisko, więc teraz chwila, moment, pora na szok i smutek.
2: Szok i smutek to rzeczywiście są emocje, które mi towarzyszą. Jeszcze spływają propozycje od naszych słuchaczy. Biegły sądowy. Czy to jest to?
3: Zły kierunek.
0: Zły kierunek. Dobra, no czas się skończył.
2: Czy
0: dla
2: nie
0: nas,
2: prawo, więc tylko lewo?
0: Monika, no to możesz nam teraz zdradzić, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
3: Powiem wam, bo się nie jesteście w stanie się domyśleć, co robię.
0: No.
3: Okej, okay, jestem kierownikiem działu składania ofert i jednocześnie umów, więc każdy przetarg, do którego składam oferty, jest zawsze inny. Mm-hmm. Dreszczyk emocji, bo trzeba to wygrać, a wbijam szpilę zawsze wtedy, kiedy składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Monika, mnie aż po prostu przeszły ciarki, bo ja mam wrażenie, że twoje życie i twoja praca to jest gotowy scenariusz na serial. Taki mega wciągający.
3: No jest.
2: To prawda. I to taki, wiesz, taki porządny z gwiazdorską obsadą. Ja z tymi szpilami myślałem, że to chodzi o po prostu pielęgniarkę, która wbija ludziom igły w łapę.
0: Pojawiła się też propozycja krawcowa, ale jakby co to.
2: No,
0: nie?
2: Pojawił się też proktolog, ale skończmy to w takim razie może. Dziękujemy bardzo, Monika, i gratulujemy twojej wspaniałej pracy.
3: Dzięki serdeczne, miłego dnia.

0: Lekko załzawione od wiatru oczy przecieramy ze zdumienia. Jeszcze zadzwoniliśmy do pani Oli się upewnić, czy na pewno tu nie ma błędu.
1: Nie ma błędu. 55 tysięcy złotych dzisiaj jest minimalnie w sejfach, w złotej kumulacji. No my po prostu codziennie przychodzimy do pracy i się okazuje, że jest tak dwa razy więcej niż wczoraj.
0: Ja powiem jeszcze raz. W sejfach jest minimum 55 tysięcy, więc jeżeli do was w złotej kumulacji zadzwonimy i wybierzecie sejf, to już na pewno nie odchodzicie z mniejszą kwotą niż 55 tysięcy.
1: Nie ma mniej dzisiaj w sejfach, ale jest nadal milion. O tym też pamiętamy. Za ten milion to sobie można życie na nowo ułożyć, chociaż ja za 55 tysięcy pewnie też bym sobie ułożyła. Więc nie ma na co czekać. Ślemy hasło MAX SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłaszamy się na rmfmax.pl. No, nasze sumienie czyste, bo wy teraz możecie z tym zrobić, co chcecie.
0: Tak, jeżeli nie wyślecie SMS-a, to już jakby jest po waszej stronie,
1: to nie,
0: wasza
1: nie
0: odpowiedzialność, że sobie nie daliście tej szansy, tak?
1: Tak.
0: Ale my mamy czyste papcie.
1: Papcie takie są.
0: No właśnie.
1: Max na 7467. Dzisiaj losujemy po 16, więc czasu już niewiele.
2: Max. Reklama.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Produkty cywilne z potencjałem dla wojska i obronności? Poznaj rozwiązania podwójnego zastosowania, czyli Dual Use. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję Przemysłowa Tarcza Regionu. Już 20 października w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu dowiesz się, jak nowoczesne technologie budują bezpieczeństwo i innowacyjność regionu. Poznaj zasady nadchodzących naborów z funduszy europejskich. Zarejestruj się na scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 17 października od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchansosnowiec.pl.
2: Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Rozdzieńskiego 93.
5: I po reklamie.
7: Majka!
17: Wojtek!
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hi, this is Britney Spears.
20: Hi, this is David Guetta.
21: RMF Max.
22: Śląsk 88.1 FM.
0: A specjaliści od spraw meteo mówią, że w pogodzie za wiele nowego dziś już nie zobaczymy. Przejaśnienia popołudniowe owszem są. Nie najgorzej to wszystko wygląda, choć jest chłodno. No a w kolejnych godzinach temperatura zacznie spadać. Najpierw zjedzie w okolice 6-7 stopni, a później może być jeszcze ciut niżej. Nawet w okolicach 2-3. Do tego słaby wiatr, więc odczuwalna nie będzie obniżana, no ale 2-3 stopnie to już i tak nisko. Nie powinno padać.

0: Kukę 2115 i Kubi producent. Zastanawiają się, czy się zaczynają, czy się kończą. No na pewno nie kończy się Iga Świątek. Tu nie
1: absolutnie
0: ma żadnych wątpliwości.
1: Nie. I też nie są samotne noce z Igą Świątek, bo akurat nocami większość jej meczów się rozgrywa. Bo to daleko, w Wuhan. Ostatni akurat w ciągu dnia właśnie się zakończył. Iga wygrała 2-0 i melduje się w ćwierćfinale.
0: No to pięknie, a kto dalej?
1: Wiesz, to zawodniczka o takim dziwnym... To be determined.
0: A, okej. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Dzień dobry.
8: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
7: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
8: Interesujące, ale co to?
7: Lokata banku pocztowego.
8: Biorę.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.
20: Słuchacie RMF Max Śląsk. Mamy popołudnie, godzinę 16. Czas na flash i na prognozę pogody. Maciek Borchulski. Zapraszam. Temperatura nocami zbliża się coraz bardziej do zera. To już najwyższy czas pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
1: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
20: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
21: To jest RMF Max Śląsk.
20: Są nowe połączenia z Pyżowic, które pojawią się w tegorocznym rozkładzie zimowym. To m.in. Malaga, Neapol czy Turyn. Jedna z niskokosztowych linii właśnie to ogłosiła. No ale osoby lubiące podróżować zadają sobie cały czas jedno pytanie. Czy przy szalejących cenach paliw ceny biletów też będą szalone?
22: Bez wątpienia będziemy low-costowym przewoźnikiem. My zawsze będziemy oferować najtańsze loty po Europie. Jeżeli chodzi o ceny na przyszły rok, wiecie, bardzo trudno sprognozować naszej branży. Jednym z głównych składników ceny biletu jest paliwo. I ceny są bardzo wysokie. Pomimo nadchodzącego niskiego sezonu, ceny paliwa lotniczego nie drgnęły. Nadal są na rekordowych poziomach. W zasadzie dwa razy droższe jest paliwo lotnicze niż to, które mieliśmy w zeszłym roku. Także jeżeli nic się nie zmieni na tym rynku, to na przyszły rok należy się spodziewać, że ceny biletów będą wyższe.
20: Wyjaśnił Michał Kaczmarzyk, przedstawiciel linii. Coraz bliżej sezonu na jarmarki w Śląskiem. Chcecie wiedzieć, kiedy będą te w Katowicach, w centrum czy na Nikiszu? Słuchajcie Flesza za godzinę. Aluron CMC Warta Zawiercie. Aktualni mistrzowie Polski w siatkówce w nowym sezonie dużą część meczów zagrają w Sosnowcu. A w tym te z przeciwnikami z Europy, bo mecze pucharowe będą grane właśnie w największym mieście Zagłębia Dąbrowskiego. Jakie prognozy na ten sezon ma Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie? Jedną z nich jest dobra forma atakującego Bartłomieja Bołądzia.
23: W zeszłym sezonie miał szczególnie pierwszą rundę taką niestabilną, ale w momencie jak wróciliśmy z klubowych mistrzostw świata, on sam zrobił ogromny postęp taki mentalny i on, jak i kilku zawodników po raz pierwszy zdobyło mistrzostwo Polski, a widać, że jemu to posłużyło jeszcze bardziej, bo nabrał takiej pewności i cieszę się, że aktualnie prezentuje się tak, jak widać.
20: Tyle od trenera. Horror Party znów zagości w kopalni Guido w Zabrzu. 24 października uczestnicy zjadą pod ziemię, gdzie przestrzenie zabytkowej kopalni zamienią się w scenerię upiornej gali Oscarów. A w programie na przykład czerwony dywan, sesja zdjęciowa, scenografia inspirowana wielkimi galami filmowymi, podziemny parkiet z DJ-em i aktorzy teatru Lufcik na korbkę z tematycznym widowiskiem. Impreza rozpocznie się o godzinie 20. My mamy wejściówki, są na rmfmax.pl. Odznaczcie Śląsk jako lokalizację.
21: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się spokojnie i chłodno. W Katowicach i Tychach na termometrach zobaczymy około 6 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej 5. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, miejscami pojawi się umiarkowane zachmurzenie, opadów jednak nie przewidujemy wcale. Wiatr będzie słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien nam dokuczać. Ciśnienie pozostaje wysokie, więc warunki pogodowe są stabilne. Jutro temperatura znów urośnie do kilkunastu stopni, ale za ciepło znów nie będzie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: To słuchawki Michała Siwka, jakby co, słuchajcie, nie bójcie się z waszymi radiami, wszystko jest okej. Okay. Kanał nadawczy w RMF Max, Siwek i Borycka.
1: Absolutnie z nimi jest wszystko okej, okay, jeżeli słyszycie w nich RMF Max.
0: Kaigo i Take Me Back teraz z nami. No i co? I będzie się działo.

0: zgniły klimacik po pracy, to zalijaj tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Na zawsze. Na zawsze. RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Brzmiałeś no, dosłownie jak Zalia.
2: Tak chciałem właśnie. Zawsze pięknie. Chciałem brzmieć jak Zalia, ale Zalia by wam takiej historii pewnie nie opowiedziała, jaką ja wam opowiem, bo słyszeliście pewnie już o roku przestępnym. Wiecie, co to jest.
0: Tak.
2: Pytanie, czy słyszeliście o sekundzie przestępnej?
0: Nie.
2: To już tłumaczę i objaśniam.
0: Tłumacz. Proszę, siwek explaining.
2: Słuchajcie, nasz 24-godzinny zegar i Ziemia nie kręcą się idealnie równo i jest instytucja sekundy przestępnej, za pomocą której wyrównuje się to.
0: Aha.
2: I taką sekundę, słuchajcie, od 72 roku dodano już do zegara 27 razy.
0: Czyli zostaliśmy okradzeni z 27 sekund życia, bo gdyby jej nie dodano, to bylibyśmy teraz dokładnie 27 sekund temu.
2: Dokładnie tak.
0: Zostaliśmy okradzeni totalnie.
2: I teraz się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym odzyskał ten czas. 27 sekund z waszego życia wam zabrano. Gdybyście odzyskali ten czas, co byście z nim zrobili? Bardzo proszę, Messenger, RMF Max, proszę o pomysły, bo ja na razie na nic nie wpadłem.
0: Czekamy na głosówki. Ja też właśnie tak zamilkłam, bo siedzę i się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobił, jakbym miała dodatkowe 27 sekund. To jest duży wachlarz możliwości.
2: Bardzo duży.
0: Liczymy na waszą kreatywność i gramy Shakira i Burna Boy teraz w RMF Max.

0: ale to jest bicik. To Velo i Talking Body w RMF Max. To jest kanał nadawczy, ale teraz przez chwilę to jest jednak kanał badawczy, ponieważ przeprowadziliśmy wśród was, słuchacze RMF Max, sondażowe badanie. Co byście zrobili z dodatkowymi 27 sekundami życia, które zostały nam zabrane przez sekundę przestępną?
1: Mariola,
0: tak?
1: Zrobiłaby sernik.
0: W 27 sekund?
1: Błyskawiczny. Napisała, że to jest sernik błyskawiczny.
0: Okej.
1: Ja na pewno wiem, że 27 sekund wystarczyłoby mi, żeby go zjeść, ale żeby go zrobić, no to rzeczywiście nie wiem. Emilia z kolei potrzebowałaby 27 sekund więcej na namysł, czy powiedzieć tak, czy nie na ślubnym kobiercu. Okej, fajnie. Współczuję gościom. A reszta po prostu chce spać, słuchajcie. 27. Cała reszta wiadomości dotyczyła snu.
0: Sen. 27 sekund potrafi być cenny. Mam wrażenie, że im wcześniej się wstaje, tym bardziej jest cenne.
1: Tak, a teraz słuchajcie taki trik. Weźcie godzinę, o której normalnie byście dziś poszli spać i pójdźcie spać 27 sekund wcześniej.
0: Wow.
1: No.
0: Badacze go nienawidzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Roździeńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
12: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
13: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze. Ulica Knurowska 8. Nie czekaj. Najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze. Czekamy na ciebie.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Ty na maksa.
17: Śląsk 88.1 FM.

0: No dobra, mieliśmy się już nie odzywać, ale słuchajcie, zostały dwie minuty, żeby się zgłosić i dzisiaj zgarnąć minimum 55 tysięcy złotych w sejfach w złotej kumulacji.
1: Hasło Max ślecie pod 7467 za 4,92 zł albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl i to są te ostatnie dwie minuty. Uznaliśmy, że jeszcze damy szansę tym, którzy być może wcześniej nie słyszeli. Ostatnie dwie minuty, żeby się zgłosić i brać udział w dzisiejszym losowaniu.
0: A potem odbierajcie telefon, bo za chwilę dzwonimy.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał Złotej Kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No, zdecydowanie no nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w Złotej Kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy. Piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 tysięcy złotych, albo luksusowego suwa Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 050 000, proszę
2: bardzo. 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry. A jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Instrukcję mamy, moi drodzy. Instrukcja jest prosta i polega na tym, że ślemy hasło MAX na 7467.
0: MAX
2: za 4,92.
3: Można też zgłosić się przez rmfmax.pl. Wchodźcie do gry, bo warto.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
22: I po reklamie.
23: Magda!
24: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
25: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
26: Hey, I'm Ed Sheeran.
27: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Śląsk 88.1 FM.
30: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się spokojnie i chłodno. W Katowicach i Tychach na termometrach zobaczymy około 6 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej 5. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, miejscami pojawi się umiarkowane zachmurzenie, opadów jednak nie przewidujemy wcale. Wiatr będzie słaby, chwilami nieco silniejszy, nie powinien nam dokuczać. Ciśnienie pozostaje wysokie, więc warunki pogodowe są stabilne. Jutro temperatura znów urośnie do kilkunastu stopni, ale za ciepło znów nie będzie.

0: Snoop Dogg się z ciebie śmieje.
1: A ciebie nawet nie zna.
0: Katy Perry i California Girls w RMF Max. To za nami. 6 minut zostało do 17, a my cały czas w kanale nadawczym na tropie ważnych wiadomości dla was.
1: Rybnik obchodzi 170 urodziny. Panie Rybniku, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat. Nie, 200 lat, 200 lat, ale nie, nawet więcej. No.
1: Więcej życzymy, oczywiście. I z tej okazji do Rybnika można się za darmożkę przejechać pociągiem.
0: O proszę, za darmożkę tak, pociągiem.
1: I za darmożkę oferują również spacer po Rybniku.
0: Wow, mogę się przejść normalnie za darmo?
1: Tak.
0: Na moich własnych nogach?
1: Pan jest, panie Rybniku, zbyt łaskawy.
0: Naprawdę, coś wspaniałego, słuchajcie. Za chwilę 17, ważne wiadomości we Fleszu. Zostańcie z kanałem nadawczym, tutaj RMF Max. Siwek i Borycka jeszcze do 18.
1: Kochamy Rybnik, jakby co. Pozdrawiamy cieplutko. RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg.
4: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. To...
5: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
6: Reklama. Produkty cywilne z potencjałem dla wojska i obronności? Poznaj rozwiązania podwójnego zastosowania, czyli Dual Use. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję Przemysłowa Tarcza Regionu. Już 20 października w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu dowiesz się, jak nowoczesne technologie budują bezpieczeństwo i innowacyjność regionu. Poznaj zasady nadchodzących naborów z funduszy europejskich. Zarejestruj się na scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
11: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
15: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
17: I po reklamie.

0: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. 17 wybiła, czas na flash, no i prognozę pogody. O prawie 10 tysięcy spadła przez ostatnie 15 lat liczba listonoszy w Polsce. Tak wynika z artykułu Żegnaj Awizo w tygodniku powszechnym autorstwa Marka Rabija.
1: Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej.
0: Tymczasem według Marka Rabija listonoszom pracy wcale nie ubywa. Dziś doręczają głównie listy polecone oraz pisma z sądów i urzędów, a także paczki.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Śląsko-Dąbrowska Solidarność uważa, że spółka JSW Koks jest w katastrofalnej sytuacji finansowej. Ma problemy z utrzymaniem bieżącej produkcji i zagrożone są miejsca pracy. Związek oczekuje interwencji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wezwał też rząd do działań na forum Unii Europejskiej w celu ochrony europejskiego rynku przed nadmiernym importem koksu spoza Unii Europejskiej w sytuacji, w której przedsiębiorstwa koksownicze właśnie spoza Unii nie są obciążone kosztami unijnej polityki klimatycznej. 60 lat, tyle trwała przerwa od czasu, kiedy w Świętochłowicach powstał od podstaw budynek z nowymi mieszkaniami komunalnymi. To jednak koniec tej historii, bo dwa nowe budynki właśnie powstały. To jest inwestycja, do której mocno przyłożyło się miasto. Nowo powstałe bloki znajdują się przy Śląskiej. Mieszkań jest nieco ponad 70. Jak duże są tam lokale?
3: To jest od 40 do mniej więcej 65 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale mają balkony, natomiast te lokale usytuowane na parterze mają też ogródki, więc no to jest taka wartość absolutnie dodana, bo proszę sobie wyobrazić, że jest to jednak blok, w którym mieszkańcy na parterze mają swoje ogródki.
4: Jest wykończone w wysokim standardzie. Tu też chodziło o to, że nie chcieliśmy takiego wysokiego kredytu brać, prawda? Tutaj jednak to wszystko inaczej wygląda.
0: Mówili Rafał Łataś, prezes SIM Śląsk oraz nowi najemcy. Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach 2026 rozpocznie się 20 listopada. Jarmark na Nikiszu odbędzie się w grudniu, a konkretnie od 11 do 13. Będzie można mile spędzić czas. Już dziś możecie to sobie wszystko poplanować. Obrońcy tytułu mistrzowskiego, siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie rozpoczynają walkę o obronę tytułu mistrza Polski. W nowym sezonie duża część meczów z Zawiercia przeniesie się do Sosnowca, gdzie, jak podkreślają siatkarze, i nie tylko, czują się znakomicie.
5: Nie będę ukrywał, że jest pełna przychylność i zainteresowanie tym, aby przyciągać duże wydarzenia do Sosnowca i aby ściągać kibiców, aby się działo.
6: Panie prezesie, czy planuje pan przenieść drużynę z Zawiercia do Sosnowca?
5: Nie ma takich planów. Ta współpraca i tu przygarnięcie nas przez miasto Sosnowiec, przez Zagłębiowski Park Sportowy wynika z przepisów.
0: Mówił Kryspin Baran, prezes Aluronu.
7: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Zaglądamy do prognoz synoptyków, a tam po chłodnej nocy z umiarkowanym zachmurzeniem, temperaturą spadającą do nawet 2-3 stopni nad zerem, poranek na Śląsku ma być trochę bardziej słoneczny, z większą liczbą przejaśnień. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 14 stopni na plusie, opadów nie przewidujemy, wiatr będzie słaby, choć momentami może nieco mocniej powiać. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
8: Dzień dobry, po 17:00, 4 minuty już po 5:00. Ja bym się chciała podzielić moim ulubionym zdaniem ostatnio z internetu.
9: Opowiadaj.
8: Czyli lecą mi na głowę... Liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. O, tak to brzmi. Fajne, nie?
9: Wow, Borynko, zostałaś poetą. Moim ulubionym w dodatku od razu. Gratuluję ci tego. 17:04, Siwek i poetka Borycka z wami w RMF Max.
8: A to Somber.

0: Bujamy, bujamy na wyjściu z pracy 11 minut po piątej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy i powoli sobie otwieramy, słuchajcie, nasz klaserek. Klaserek z hitami, które wracają jako muzyczne perełki do RMF Max.
1: Elegancki beat już leci w tle, słuchajcie, to będzie Ghetto Superstar i to jest numer, który dla was wygrzebujemy z tej zakurzonej części tego klasera. Numer, w którym pojawia się, uwaga, interpolacja, to jest takie
0: coś
1: słówko,
0: jak inwokacja, który... czy?
1: Nie, to właśnie zupełnie co innego. To kiedy bierze się melodię z innej piosenki i świadomie śpiewa po prostu swój tekst na tę melodię, to trochę co innego niż samplowanie po prostu. I tutaj w tym numerze pojawia się interpolacja numeru Islands in the Stream, ale w zupełnie innym klimacie muzycznym.
0: No to lecimy. Pras Michael i Ghetto Superstar.

0: Klimat połączony z energią to Margaret umie jak mało kto. Prima balerina za nami w RMF Max, a my z Borynką daliśmy sobie po zadaniu domowym ostatnio.
1: Tak, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zrobić wybory. Wybory na najlepszy ever drop w piosence.
0: I uwaga, ja wybrałem jeden, Justyna wybrała jeden, nie znamy swoich wyborów i za 10 minut spotykamy się tu na antenie RMF Max i prezentujemy to wam i sobie nawzajem i zobaczymy. Może wy też uznacie, że to są najlepsze dropy w historii.
1: Zobaczymy, kto wygra też, bo będzie głosowanie i jeden z tych numerów jutro zagramy na otwarcie weekendu w RMF Max, ale jeśli chcielibyście jeszcze swoje propozycje podesłać, to jest dobry moment. Messenger RMF Max, waszym zdaniem, najlepszy ever drop beat w historii.
0: A ja już wiem, że twój do mojego podjazdu nie ma.
1: No, zobaczymy.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień otwarty Mieszkaj w mieście na tysiącleciu. Już 17 października. Przy zakupie mieszkania miejsce postojowe za złotówkę oraz koszty notarialne gratis. Startujemy o 9. Do zobaczenia przy Zawiszy Czarnego 16b.
6: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 11,99. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Brama Jury w Zawierciu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
15: Na to czekaliśmy cały rok. Wielka wyprzedaż Toyoty w Zabrzu już trwa. Nowe Toyoty już od 79 900 zł. To najlepszy moment w tym roku na zakup. Największa dostępność samochodów i najwyższe rabaty. Wybierz swoją Toyotę i zamów ją w salonie numer 1 w Polsce. Według wielkiego testu salonów Autoświat. Toyota Walder Zabrze, ulica Knurowska 8. Nie czekaj, najlepsze okazje nie będą czekać. Toyota Walder Zabrze, czekamy na ciebie.
16: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Śląsk 88.1 FM.

0: Jak Houdini pojawia się i znika, ale my zdecydowanie wolimy, jak się pojawia. Dua Lipa pojawiła się po raz kolejny w RMF Max i obiecuje, że jeszcze wróci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my dzisiaj wybieramy absolutnie najlepszy ever beat drop z naszych ulubionych numerów. I ja bym chciała tutaj od razu przejść do rzeczy, bo...
0: No,
2: emocje
0: ja
2: są.
0: A ja sobie podgłosiłem już tutaj słuchawki, żeby twój drop wjechał mi w nie jak najlepiej.
2: Dobrze, to uwaga.
0: Zaczynamy od propozycji Boryckiej. Już
2: lecimy.
0: Nie znamy swoich propozycji, słuchajcie.

0: Tak jest. Bad Bunny oczywiście, a co?
1: Ja czu...
0: Drobnie drugi raz.
1: Czekam.
0: No i co?
1: To jest, nie, to jest, ale ja czułem od początku, jak mi o tym opowiadałaś, że chyba idziemy w innych trochę kierunkach.
0: Tak.
1: Dużo klimatu, o Jezu, ale nie, doskonałe to jest,
0: no
1: co ty wybrałaś.
0: No nie, no fajnie, no jakby rzucasz się od razu do tańca, to lecimy od
1: to
0: razu
1: prawda.
0: Z twoją propozycją.
1: Trzymajcie się
0: inny
1: mocno.
0: Inny kierunek, tak?
1: Inny kierunek, zupełnie inny.
0: All right. Oj, dropnie. Czekaj, bo mi szkoki zleciało, ale dobre!
1: Jak nie czujesz ciarek przy tym dropie, ja czuję je za każdym razem.
0: Ja prawie skręciłam kostkę, słuchaj. Wszystko jest okej.
1: Okay. To jest 2012 rok, a jak to świeżo brzmi.
0: Doskonale to brzmi, kochani. To są nasze najlepsze ever beat dropy. Swoje możecie podrzucać teraz na Messengerze RMF Max. No i głosujcie, bo jeden z tych dwóch numerów, które my dzisiaj przynieśliśmy, jutro zagramy w RMF Max na początek weekendu.
1: Bad Bunny Boryckiej czy mój Sebastian Ingrosso?
0: Głosowanie na Messengerze.

0: Po naszych potężnych dropach zastanawiam się, czy będzie też drop temperatury w pogodzie.
1: Na razie tak. Na razie zimno w nocy, więc ciepłe skarpety, słuchajcie, jak wam jeszcze ogrzewania w bloku nie włączyli. Ale podobno jeszcze złota jesień ma zrobić taki powrót uderzeniowy.
0: Uderzenie powrotne.
1: Uderzenie powrotne.
0: Rozumiem.
1: Tak,
0: dziękuję ci, Justynko. Pozamieniane trochę słowa. Taka inwersja.
1: Ale ty mnie rozumiesz zawsze.
0: Wiele różnych zjawisk pogodowo-językowych się tu pojawiło. Słuchajcie, prognoza już za moment konkretna.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Produkty cywilne z potencjałem dla wojska i obronności? Poznaj rozwiązania podwójnego zastosowania, czyli Dual Use. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję Przemysłowa Tarcza Regionu. Już 20 października w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu dowiesz się, jak nowoczesne technologie budują bezpieczeństwo i innowacyjność regionu. Poznaj zasady nadchodzących naborów z funduszy europejskich. Zarejestruj się na scp-slask.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
5: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
6: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 17 października od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchansosnowiec.pl.
7: Rabacik albo psikus? Psikusów nie będzie, a rabaty aż do 2000 zł za metr kwadratowy. Już tak! Odwiedź halloweenowy dzień otwarty inwestycji Panorama 3 Stawy w Katowicach od dewelopera Adatex. 24 października od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23, tuż przy Dolinie Trzech Stawów. Czeka na Ciebie szeroka oferta mieszkań gotowych do odbioru ze strasznie fajnym rabatem. Do 2000 zł za metr kwadratowy. Więcej na adatex.pl.
8: Marzysz o nowoczesnym, energooszczędnym domu? W Care House budujemy takie marzenia w 4 miesiące na terenie całej aglomeracji śląskiej. Wybierz swój nowy dom z keramzytu na www.carehouse.pl, a my postawimy go dla Ciebie szybko, solidnie, na lata.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Zaglądamy do prognoz synoptyków, a tam po chłodnej nocy z umiarkowanym zachmurzeniem, temperaturą spadającą do nawet 2-3 stopni nad zerem, poranek na Śląsku ma być trochę bardziej słoneczny, z większą liczbą przejaśnień. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 14 stopni na plusie, opadów nie przewidujemy, wiatr będzie słaby, choć momentami może nieco mocniej powiać. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie, pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 5 minut zostało do 18.
2: A jutro o tej porze, jak będziemy sobie tak gawędzili i kończyli powolutku kanał nadawczy, to już będzie oznaczało początek weekendu.
1: Tak, to jest bardzo dobra perspektywa. Teraz też zresztą będzie bardzo przyjemnie, bo za chwilę tutaj graba, a my się słyszymy jutro od 15. Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj, fajnie było, no.
2: Do usłyszenia, jest za 4:18. Zostańcie przez cały wieczór z RMF Max.
3: Reklama. Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj. Kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk. Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Gliwice.
5: Derby ziemi górnośląskiej. Ależ to dumnie brzmi. Wesprzyj ruch podczas meczu z Odrą Opole. Już w piątek 16 października o 20:30 na Superauto Stadionie Śląskim. Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę dla siebie i bliskich. Do zobaczenia w legendarnym Kotle Czarownic.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: sobotę panie rządzą i zgarniają prezenty. Księżniczki na salonach. Szykujcie najlepsze stylizacje. Zabłyśnijcie i zgarnijcie markowe prezenty. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Stryker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Stryker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
2: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
3: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Śląsk 88.1 FM.
5: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Zapraszam Was na kolejny flash. Posłuchajcie. Zatrzymano mężczyznę, poszukiwanego trzema listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania. Śląscy policjanci ustalili, że ukrywa się on w Czechach. Poszukiwany już jest w więzieniu, a Marcin Buczek przynosi więcej informacji na ten temat. Za co mężczyzna był poszukiwany?
6: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboje z bronią palną. W tle jest produkcja i sprzedaż znaczącej ilości narkotyków. Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią palną. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał również pieniędzy. Kilka razy podpalał także samochody i to również miał być sposób, by zmusić innych do przekazania mu gotówki. Poszukiwany łącznie był skazany na prawie 8 lat więzienia, a poszukiwała go prokuratura w Opolu oraz sądy w Katowicach i Bielsku-Białej.
5: Tyle od Marcina.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
5: Za nami kolejna, 14. już edycja gliwickiego budżetu obywatelskiego. Dano niemal 43 tysiące głosów, a to pokazuje, że gliwiczanie coraz chętniej głosują. W tym roku można było wybierać spośród 193 projektów, 189 dzielnicowych i 4 ogólnomiejskich. Na zadania w dzielnicach przeznaczono niemal 8,5 miliona, a na projekty ogólnomiejskie 1 700 000. Jest to rekordowa kwota. Gliwiczanie wybrali 101 projektów dzielnicowych, najwyższą frekwencję odnotowano w Czechowicach, ponad 27%. Po raz pierwszy od 60 lat w Świętochłowicach wybudowano od podstaw nowe mieszkania komunalne. To jest inwestycja, w której bardzo duży udział ma miasto. Mieszkania są przy ulicy Śląskiej. Co to za budynki i ile ich tam jest?
7: Dwa budynki, 74 mieszkania. W jednym budynku 36, w drugim 38. Do tego dochodzą jeszcze dwa lokale usługowe. Ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Wszystkie mieszkania zbudowane w systemie pod klucz, co oznacza, że w rzeczywistości mieszkańcy, najemcy wchodzą, montują swoje meble i mogą mieszkać, bo system pod klucz oznacza, że łazienka jest już zrobiona, że kuchnia jest już zrobiona. Nie ma w zasadzie, panowie, tylko mebli. Meble trzeba sobie we własnym zakresie wprowadzić i można mieszkać.
5: Mówił Rafał Łataś, prezes SIM Śląsk. A na koniec trochę sportowych informacji z regionu. Obrońcy tytułu mistrzowskiego, siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie rozpoczynają walkę o obronę tytułu mistrza Polski. W nowym sezonie dużą część meczów siatkarze z Zawiercia zagrają w Sosnowcu. Będą to mecze zarówno w europejskich pucharach, jak i klubowych mistrzostwach świata.
8: Bardzo się cieszymy, że trafiliśmy właśnie tu na ten obiekt, gdzie czujemy się po części jak w domu. Rozgrywamy tutaj bardzo dużo spotkań. Piszemy gdzieś tam wspólną historię, tak jak w zeszłym roku chociażby Mistrzostwo Polski zdobyte tutaj. Cała organizacja jest tutaj świetna. Czujemy się, można powiedzieć, jak w takim drugim domu.
9: 20% kibiców to są mieszkańcy Sosnowca, a 40%, około 40% to mieszkańcy naszego regionu.
5: Mówili Michał Winiarski, trener Aluronu, a także prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu chłodna noc, na termometrach nawet 2-3 stopnie, czyli ledwie nad zerem, niebo miejscami z umiarkowanym zachmurzeniem, ale wiatr słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, nie będzie padał deszcz, a także wszystko w ramach normy. Jutro zdecydowanie cieplej i pogodniej, w ciągu dnia dość dużo słońca, nawet więcej niż dziś. Temperatura wzrośnie do 14 stopni, opadów nie przewidujemy wcale, a wiatr będzie ciut silniejszy niż dzisiaj.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
11: Jak fajnie, jak miło, już czwartkowy wieczór, zbliżamy się do weekendu. Przemek Grubowski, witam Was po 18 w RMF Max. To jest nasz czas, od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, także takie, których chyba jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Ellie Oaks, jego Reasons.

Down od One Direction, to właśnie tam z kolegami zaczynał młodziutki Harry Styles, który został jednak pobity ostatnio na brytyjskiej liście najlepszych albumów przez króla popu. Król jest tylko jeden, Michael Jackson i jego hity wciąż rządzą. To aktualna przebojowa jedynka, a Harry jest dopiero na miejscu trzecim. Lata lecą, a wszyscy i tak słuchają Michaela Jacksona. No to my sprawdzimy, czego jeszcze słucha się w UK, bo mam tutaj taneczny import. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs, taneczne nowości w RMF Max, ich Wasted.

0: ostatnio jedynka w Stanach i być może niedługo jedynka także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Kto lubi Miley Cyrus, głosuje na jej bas. Bass, Spacey Waits. Nasza nowość, jedna z wielu. A słyszeliście już nowy beat, jaki przynosi DJ Marshmello? Zaprosił do studia Kanadyjczyka. Zaśpiewał dla niego Cameron Whitcomb. Jest energia, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji.
9: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowy od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com. Uwaga, śląscy rodzice! Już w ten weekend w Bobowózki Katowice najgorętsza fotelikowa premiera sezonu. Przejdźcie, przetestujcie i przekonajcie się osobiście. Do tego w Bobowózki jak zawsze najlepsze ceny na wózki, foteliki i łóżeczka. Fachowe i uśmiechnięte doradztwo. Niesamowite promocje na zestawy 3 i 4 w jednym. Bobowózki. Najlepsze ceny, ogromny wybór i fotelikowa premiera już w ten weekend. Katowice, Agata Meble, Roździeńskiego 93.
13: I po reklamie.

Ostatnio wróciła na jedynkę listy Hot Dance, może to powtórzy Zalia. Ciekawe, czy lubi pierogi. No jako Polka to chyba tak, nasze polskie pierogi wciąż znajdują się w zestawieniu 100 najlepszych potraw świata. Czekamy na jedynkę. DJ Marshmello też czeka na swoją nową jedynkę w Polsce. Ma dla nas nowość, którą polecam na jesień. Marshmello coraz częściej z gwiazdami i tym razem Kanadyjczyk. Tam go znają, tam go kochają, tam go słuchają. U nas też Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello.

0: Rozgrzewa nas jesienne wieczory swoim bitem i tym hitem Sylwa Bumpa i jego On Tonight. A jak tam już wszędzie grzeją? Chyba tak. A jeśli nie, no to może takie pocieszenie. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. Zawsze coś, zawsze można sobie to jakoś tłumaczyć. Za chwilę też się podgrzejemy, bo wrócę z nowością od projektu Neptunika w kawałku Ryf. A jaka będzie pogoda? Będzie cieplej, czy może zimniej? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Gliwice. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Levi's, Marco Polo, Giacomo Conti i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Gliwice.
9: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.
17: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu chłodna noc, na termometrach nawet 2-3 stopnie, czyli ledwie nad zerem, niebo miejscami z umiarkowanym zachmurzeniem, ale wiatr słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, nie będzie padał deszcz, a także wszystko w ramach normy. Jutro zdecydowanie cieplej i pogodniej, w ciągu dnia dość dużo słońca, nawet więcej niż dziś. Temperatura wzrośnie do 14 stopni, opadów nie przewidujemy wcale, a wiatr będzie ciut silniejszy niż dzisiaj.

0: koniec końca, Oscar Sims, jakie macie plany na wieczór? Może macie po prostu za dużo opcji. Czy serial, czy może jakiś film, czy może jednak jakiś dokument, a może podcast. Jak mamy za dużo wyborów, za dużo opcji do wyboru, to po prostu wariujemy. Dlatego najlepiej zostać sobie przy dobrych hitach z RMF Max. Dobrej nuty nie zabraknie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Śląsk. Klub X-Demon w Katowicach 2 tygodnie po starcie mocno się rozkręca i rozkręca weekend już dzisiaj. Weekend dzisiaj się zaczyna w X-Demonie imprezą Money Shower. Dzisiaj dosłownie gotówka będzie spadać z nieba. Jutro warto sobie zakreślić i to tak na czerwono w kalendarzach. Jutro gość specjalny z najwyższej EDM-owej półki, jeżeli chodzi o europejski rynek, Richard Durant, melduje się na żywo w X-Demonie i zaprezentuje wam swoje gorące miksy. No a w sobotę gościem specjalnym będzie charyzmatyczna wokalistka, która specjalizuje się w gorących live-aktach na EDM-owych brzmieniach, Lili S. To jeszcze dwa słowa o scenie 54, do której też na pewno warto się wybrać w ten weekend. Jutro brzmienia R&B i nie tylko, takie ogólnie do pobujania wypuści dla was DJ Daso, natomiast w sobotę house'owe brzmienia od DJ Igo.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej.
18: Poznaj najwygodniejsze, oryginalne, modne półbuty i butki od Neścior. Skórzane, ręcznie robione, designerskie obuwie premium. Idealne dla ciebie. Już teraz zapoznaj się z jesienno-zimową kolekcją na www.neścior.com. Neścior, marka, która wyznacza kierunek w tworzeniu obuwia damskiego. www.neścior.com.

0: sobotę panie rządzą i zgarniają prezenty. Księżniczki na salonach. Szykujcie najlepsze stylizacje. Zabłyśnijcie i zgarnijcie markowe prezenty. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.
4: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Worchulski. Witam Was ponownie. Czas na kolejny flash i prognozę pogody. Posłuchajcie. Prawie 400 podpisów zebrali mieszkańcy pod petycją w sprawie zorganizowania bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej. Rekultywacja z wałowiska spowodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi.
5: Mieszkańcom zależy na tym, żeby po prostu szukać rozwiązań, zadbać o zdrową dietę tych dzieci, żeby po prostu zminimalizować efekty tego, co już się wydarzyło.
6: A jakie badania te dzieci miałyby przejść?
5: To chodzi głównie o badania za stężenie tych wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być w organizmach. Co więcej, część tych mieszkańców przeprowadziło prywatnie takie badania i już wiedzą, że są na tyle przekroczone normy i im zależy po prostu na tym, żeby wszystkie dzieci z tej okolicy miały dostęp do takich badań.
4: Z Agnieszką Stefaniuk, radną Rudy Śląskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
2: To jest RMF Max Śląsk.
4: W Śląskim w około 70 punktach, w tym w szkołach, siedzibach OSP czy budynkach gmin, na weekend odbędzie się ogólnopolski krajowy trening rodzinny. Uczestnicy zajęć nauczą się m.in. rozpoznawania sygnałów alarmowych i dowiedzą się, w jaki sposób przygotować się na rozmaite sytuacje kryzysowe. Podobne treningi, organizowane z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, będą odbywały się w całym kraju. Gotowy jest już projekt budowy drugiego etapu geosfery w Jaworznie. W planach jest zagospodarowanie dawnego kamieniołomu i jego całkowite odrestaurowanie, mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
7: Projekt ambitny, dlatego że będziemy zagospodarować tą większą część nieczynnego kamieniołomu dolomitu, tego, który kiedyś był miejscem, z którego wydobywano skały na potrzeby cementowni. Wówczas, trudno w to uwierzyć, ale największej na świecie. Ale ponieważ to się bardzo szybko zaczyna niszczyć, mówię o tej nieożywionej, wskutek tego, jak sobie radzi ta przyroda ożywiona, czyli jak to zarasta, wymyśliliśmy, żeby tą geosferę, która stała się takim ozdobnikiem miasta, jeżeli chodzi o rekreację, powiększyć.
4: Nowa inwestycja ma kosztować blisko 50 milionów złotych. Jedna z niskokosztowych linii lotniczych ogłosiła rozkład lotów z Pyrzowic na sezon zima 2026. W ofercie trzy nowe trasy do Malagi, Neapolu i Turynu. W sumie przewoźnik oferuje 13 kierunków, mówi Michał Kaczmarzyk, przedstawiciel linii.
8: 13 tras tej zimy, w tym mamy trzy nowe trasy, m.in. Malaga, która jest przedłużeniem latania lata, natomiast na zimę bardzo popularny kierunek. Jeżeli chodzi o lato, dalej zamierzamy rosnąć. W zeszłym sezonie letnim, czyli tym, który można powiedzieć już się w tej chwili skończył, mieliśmy w sumie 8 samolotów, 5 samolotów czarterowych i 3 samoloty rozkładowe w Katowicach. W przyszłym roku przynajmniej będziemy mieli 8.
4: Tyle z Pyrzowic. A już w niedzielę setki biegaczy wyruszy na trasę gliwickiego półmaratonu, która poprowadzi m.in. warszawską. W związku z tymi zawodami znajdująca się przy tej ulicy kryta pływalnia Delfin będzie nieczynna od rana, a od 14.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: A przed nami spokojna, chłodna noc w regionie. Na termometrach zobaczymy okolice 2 stopni powyżej zera. Nie musimy się martwić opadami, a wiatr będzie słaby i nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro zdecydowanie pogodniej, dużo słońca i przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wzrosnąć do 14, może miejscami lokalnie nawet i 15 stopni się pojawi. Więc całkiem nieźle jak na październik. Wiatr nieco silniejszy, ale nadal co najwyżej umiarkowany, także nie będzie wielkiego obniżania odczuwalnej.
9: Dobry wieczór, witam Was czwartkowo po 19:00. Przemek Grabowski z Wami w RMF Max. Mam tutaj nowości, mam też numery, do których warto wracać. Kto tańczył do bitu Filipa George'a? Pamiętacie Wish You Were Mine? Cały świat tańczył, przypomnijmy to za chwilę. Teraz Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, jego I Like.

Poza tobą nic, Lipka, jej muzykę na pewno zabrałbym sobie na spacer, nawet taki, wiecie, późno wieczorny, bo spacer po parku może wyciszyć głowę. Badania wskazują, że kontakt z zielenią, nawet jak jest ciemno, sprzyja obniżeniu stresu i poprawie samopoczucia. Jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro rano, a po powrocie z parku wracamy do hitów. Karol G na jesień, nasza nowość, Baby Wow.

0: zaryzykuję takie stwierdzenie o tej porze, 15 października, że to jest jeden z największych hitów tego roku w ogóle. Mamy jeszcze trochę do końcówki 26. Another Talk to You. Tańczyliśmy praktycznie przez całą wiosnę i oczywiście przez wakacje. No, zrobiło się tak trochę plażowo. Zostańcie z nami, bo wrócimy też do polskich rapsów. O co chodzi? Ma wielu fanów i ma nowy numer, który zagram wam w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Dzień otwarty Mieszkaj w mieście na tysiącleciu już 17 października. Przy zakupie mieszkania miejsce postojowe za złotówkę oraz koszty notarialne gratis. Startujemy o 9. Do zobaczenia przy Zawiszy Czarnego 16b.
3: Nie wierz własnym oczom, bo od 17 do 24 października w M1 w Zabrzu rzeczywistość. Płata figle. Farma iluzji to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma iluzji w M1 Zabrze. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
8: Cześć, tu Oskar Cyms.
9: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Abra, abracadabra, Lady Gaga. Znamy, lubimy. A może lubimy, bo znamy. Bo wielokrotne słuchanie tej samej piosenki często sprawia, że zaczynamy lubić ją bardziej. No to teraz nowość, którą może najwięksi fani już znają, ale jak posłuchacie, to na pewno polubicie. O co chodzi? Bije swoje rekordy, ma dużo nowej muzyki i ma także nowość w poczekalni listy.

0: Liryczny Romeo, Somebody, jego My Body Isn't Ready. W czwartek, w trwający jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, myjemy rączki, to ja tylko przypomnę, że jakieś 6 lat temu to codziennie mieliśmy Dzień Mycia Rąk, ale może już lepiej do tego nie wracajmy, było, minęło. Może lepiej to zapomnieć. Za chwilę w głośniku Kygo sprawdzimy też, co szykuje się w pogodzie na jutro. Max.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
9: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz dołączyć do Dacia Striker Tour i wziąć udział w premierze, na którą może zapisać się każdy. Przyjdź i odkryj Dacia Striker, nowy model w gamie marki, jeszcze przed jego oficjalnym debiutem. Zobacz ją na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
10: Dacia Pietrzak. Zapraszamy do naszych salonów.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pinos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Madzia.
15: Hey, it's Teddy Swims.
16: Hey, yo, this is Eminem.
17: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
18: Max. Śląsk 88.1 FM.
19: A przed nami spokojna, chłodna noc w regionie. Na termometrach zobaczymy okolice 2 stopni powyżej zera. Nie musimy się martwić opadami, a wiatr będzie słaby i nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro zdecydowanie pogodniej, dużo słońca i przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wzrosnąć do 14, może miejscami lokalnie nawet i 15 stopni się pojawi. Więc całkiem nieźle jak na październik. Wiatr nieco silniejszy, ale nadal co najwyżej umiarkowany, także nie będzie wielkiego obniżania odczuwalnej.

0: Take it slow, Robin Schulz przerabia klubowy klasyk. To jest taki DJ, który w odróżnieniu na przykład od Calvina Harrisa nigdy nie śpiewał w swoich kawałkach, a może jednak powinien spróbować, może ma jakiś ukryty talent. Tak więc Robin Schulz wypada dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands, ale kto tam jest? Nowa dziesiątka przed wami, startujemy za kilka chwil.
1: Dawid Wiązek i wracamy sobie do Tour de Club i wracamy sobie do klubowych propozycji tego weekendu. Już jutro w Energy 2000, wielkie święto dla tych, którzy no lubią tak poimprezować bez granic, bez ściany, bez oporu. No to Energy 2000 będzie idealnym adresem i impreza Vixomania. Zagrają najwięksi specjaliści od tego gatunku w Polsce. Killer Andrew, Bugroll, Virgo, Exist i jeszcze wielu innych za dekami tego wieczoru stanie. Piątek od 21.30, z kolei w sobotę księżniczki na salonach. Impreza dedykowana płci pięknej z specjalnymi niespodziankami dla pań, z ekskluzywnymi prezentami dla pań, no i z playlistą do poruszania bioderkami. Teraz przenosimy się do Tychów. Tutaj Awangarda, klub Awangarda będzie obchodzić w ten weekend swoje drugie urodziny. Jutro taki biforek przed urodzinami, DJ Funky Noise, natomiast wielka gala w sobotę. Niespodzianki, atrakcje, pokazy taneczne i fantastyczni DJ-e za sterami. Od 22.
2: Reklama. 18.47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
8: Poznaj najwygodniejsze, oryginalne, modne półbuty i butki od Neścior. Skórzane, ręcznie robione, designerskie obuwie premium. Idealne dla Ciebie. Już teraz zapoznaj się z jesienno-zimową kolekcją na www.neścior.com. Neścior, marka, która wyznacza kierunek w tworzeniu obuwia damskiego. www.neścior.com. I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Dobry wieczór, witajcie na liście Kompensy. W czwartek będzie Adela, będzie Malik Montana, będą też klubowe bity od Matame, najlepsi z najlepszych. Codziennie o tej porze Przemek Grybowski odlicza, wy głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Tame Impala, Loser, to dziesiątka.

Dobre, bo włoskie, delikatesowe, soczyste klubowe bity w RMF Max. Matame w remiksie Zerba, Follow, Matame tworzą Mateo i Amadeo Giovanelli. Mieszkają sobie na Sycylii, ale rzadko tam ostatnio są spotykalni. Teraz przede wszystkim podróżują dookoła świata na największych imprezach, największych festiwalach. I może wkrótce także w Polsce, może jutro już w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl, a na 9 jesiennie nasza prima balerina. Kto nią jest? Oczywiście Margaret. Max 9.

Stawienia listy Hobbens, Swedish House Mafia, Lykke Lee w numerze Happiness is So Sad. Brawa dla was, dziękuję za głosy i prezentuję nową gwiazdę, to Adela. Nie, nie Adel, Adel aktualnie ma przerwę i wbija się Adela, a na końcu gwiazda ze Słowacji, która startowała w castingu do Cat's Eye. Była bardzo wysoko i bardzo blisko i tak śpiewa nasza nowość w RMF Max, Adela, jej Ain't in L.A.

0: Sunflower, taki klimacik. Dzisiaj 7 kanaliście Kobence to Sway Lee i Post Malone, który nie zawsze tak się nazywał. Na imię ma Austin Richard, nazwisko Post, ale kiedy miał kilkanaście lat, no to wpisał swoje nazwisko do internetowego generatora rapowych pseudonimów i tak narodził się Post Malone. Naprawdę, są takie generatory. Mi wyszło, że MC Grabinio powinienem występować jako raper. Okej, może być MC Graba. Jest dla was w RMF Max. Za chwilę Fastboy. Wrócimy też do nowości. Czeka Malik Montana. RMF
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Live w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Derby ziemi górnośląskiej. Ależ to dumnie brzmi. Wesprzyj ruch podczas meczu z Odrą Opole. Już w piątek, 16 października o 20.30 na Superauto Stadionie Śląskim. Wejdź na bilety ksruch.com i kup wejściówkę dla siebie i bliskich. Do zobaczenia w legendarnym Kotle Czarownic.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 20 października podczas Pancernik Security Show w Katowicach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

Ta mamuśka może zagłosować na Mami, Malik, Montana i przyjaciele. Na razie w poczekalni listy Hobbens na miejscu 6 przy czwartku ekipa Fastboy w numerze Music Sounds. A teraz nasze nowe odkrycie, nowy hicior, nowy wykonawca Alone, który tworzy takie soczyste bity. Back to Yours to już pierwsza piątka. 5, numer 5.

Akcji po szkole, podkręcamy się soczystym bitem i to kolejna nowość, którą polecam wam na jesień w RMF Max. Warriner w kawałku Let Me Forget. Może akurat w piątek na starcie weekendu będzie do niego wolne miejsce już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj no też ekipa pełna talentu. Mrozu i Kacperczyk, już trójka. Wszystko, czego chciałem. RMF.

budkę. Kto nastawi sobie budzik przy Aleksie? Alex Warren, jego nowość w poczekalni listych o Benz Emerald Eyes. Obiecuję wam, że jeżeli wstajecie z RMF Max, to wasz dzień na pewno wystartuje dobrze. Nasza poranna ekipa już powoli kładzie się spać, ale będą z wami od rana. A graba pozostaje z wami wieczorem. Na miejscu trzecim listych o Benz dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na drugim Offenbach i Star Sailor. Nowa wersja Fall to the Floor. A kto rządzi na szczycie? Mamy tutaj nowego zwycięzcę. Eli Oaks i Lavinia. Najwięcej głosów na hop dla numeru Reasons. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Brawo, Eli Oaks ma kolejny sukces, kolejną jedynkę w naszym kraju. Miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max Śląsk. Klub X-Demon w Katowicach 2 tygodnie po starcie mocno się rozkręca i rozkręca weekend już dzisiaj. Weekend dzisiaj się zaczyna w X-Demonie imprezą Money Shower. Dzisiaj dosłownie gotówka będzie spadać z nieba. Jutro warto sobie zakreślić i to tak na czerwono w kalendarzach. Jutro gość specjalny z najwyższej EDM-owej półki, jeżeli chodzi o europejski rynek, Richard Durant. Znajduje się na żywo w X-Demonie i zaprezentuje wam swoje gorące miksy. No a w sobotę gościem specjalnym będzie charyzmatyczna wokalistka, która specjalizuje się w gorących live-aktach na EDM-owych brzmieniach, Lili S. To jeszcze dwa słowa o scenie 54, do której też na pewno warto się wybrać w ten weekend. Jutro brzmienia R&B i nie tylko, takie ogólnie do pobujania wypuści dla was DJ Daso, natomiast w sobotę house'owe brzmienia od DJ Igo.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
20: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
21: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
22: No, ktoś tu drapnął wygraną.
21: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
22: O.
23: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
24: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.
7: Grzegorz,
22: Asia,
25: Martyna,
26: Lady Gaga.
27: Z tej strony modelki
28: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
29: Śląsk 88.1 FM.

Stronger. Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? To Olivia Adams, tak słodko nam śpiewa. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Teraz modelki, które może są trochę zestresowane, bo mają konkurencję, skoro modelki stały się dość popularne, występowały bardzo intensywnie w ostatnie wakacje, no to teraz mamy nowy girls band, czyli Lale. Poczekamy sobie 12 miesięcy i zobaczymy, kto będzie mieć większe sukcesy, czy Lale, czy może jednak modelki. Modelki teraz w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: takimi klasykami jest chyba tak, jak ze starymi ubraniami w szafie. Co jakiś czas warto sprawdzić, co tam jeszcze jest na półce. A może założyć od czasu do czasu, bo moda czasami wraca. ATB, wróciliśmy do jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego niby ostatnia trasa, także częściowo po Polsce, będzie ostatnia. Już kilka razy zapowiadał, że w ogóle to będzie ostatni raz i co? I wraca. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii, będzie też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
22: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowo Justa, Jakstyle i Jon, a ja chciałbym wam przekazać wiadomość z naszego działu technicznego. Słyszeliście o czymś takim jak fantomowe wibracje? Naprawdę, jest takie zjawisko? Czasami telefon wydaje nam się wibrować, chociaż nikt nie dzwoni. Też tak mieliście czasami. To jest właśnie to zjawisko nazywane fantomowymi wibracjami. Dzisiaj się dowiedziałem, bo nasz mózg może błędnie interpretować drobne bodźce jako powiadomienie, czyli czasem jesteśmy tak przyzwyczajeni do telefonu, że sami sobie prawie wysyłamy sygnały. No to odkładamy smartfona na chwilę, żeby tam nie było żadnych fantomowych wibracji, bo dobra nuta startuje teraz. Robin Schulz i jego Show Me Love wieczorowo w RMF Max.

I like, ja też bardzo, bardzo lubię Marlon Hofstadt i mam dla was jeszcze poradę. Graba powie wam, jak zaoszczędzić. Najlepiej wieczorem nie kupować. Ja chyba też nie będę tego robił, bo doczytałem dzisiaj, że wieczorem podejmujemy często gorsze decyzje zakupowe, bo zmęczenie po dniu może osłabiać naszą samokontrolę i sprawiać, że chętniej wybieramy dla przykładu natychmiastową przyjemność. Dlatego przeglądanie sklepów internetowych tuż przed snem bywa ryzykowne, tak więc oferty zostawiamy na jutro. Teraz słuchamy dobrej nuty. Wieczorna nowość w RMF Max. Iben wraca w produkcji All of My Love.

0: Bez końca Oscar Sims pod koniec czwartku, ale zostało nam jeszcze trochę czasu. Po 22 nie zabraknie świetnej muzyki na koniec dnia z RMF Max. Ja wracam do Was już jutro, a wiadomo, że piątek to czas nowej muzyki. No to sprawdzimy, co się wydarzy na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz weekend jutro o godzinie 18. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatnie